0: club ou vendre. On ne sait pas trop mon sort. Hey, sauto pop blanc, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Mercato.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Dziś w Trzebnicy zapowiada się przyjemny poranek. Termometry pokażą 10 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne, co sprzyja dobremu nastrojowi. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na samopoczucie. Po południu sytuacja nieco się zmieni, spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro możliwy jest kolejny przelotny deszcz z temperaturą do 21 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MONU. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
5: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
4: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
6: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
4: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
3: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
7: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
3: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
0: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bok.

0: Państwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
1: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
2: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Była w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
4: To jest wtorek. I jest afera, wyobraźcie sobie.
3: Już od razu samego rana.
4: Od samego rana jest afera. Spotkałem
3: nie zjadłeś nic.
4: Naszego kolegę. Nie, jestem po dwóch śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
3: I nie zjadł nic.
4: Ktoś mu mleko zajumał.
3: O, to nie ja.
4: No nie, jakaś krowa musiała wejść i po prostu wziąć sobie to.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale krowa daje, nie zabiera.
4: A kto daje i nie zabiera, ten się wiecie, gdzie się pnie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami zakręciłeś się... mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie, nie
0: rozumiesz?
1: Nie. Nie? Nie? Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami się... Zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie. Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?

0: Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają imieniny, tak? A, to ich się wspomina, tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbką. Miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, wchodzimy na nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł?
1: Wszystkim rośnie, wam poleciała
0: wszystkim
1: w dół,
0: rośnie, a wam spadło może no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, masz o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: uśmiechniesz się, bo znów będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy? 7268 26 826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekamy na telefony. Dzielić się z innymi. Jest. Z nami Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: Pod kątem takim, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, okay. A ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno? Do domu.
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat,
0: niech żyje nam.
1: Twój syn, hej!
0: No.
1: Dziękujemy.
0: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie już, ile dobroci,
1: już,
0: prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22. A może i 22.15?
1: A może i później. Ale ojciec z 15-latkiem jest to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje, przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan.

0: paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
1: Chciała załatwić chłopu posadę,
0: niech,
1: tak?
0: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
1: Nie,
0: no,
1: ale to jest PSL.
0: No PSL.
1: PSL, no bo PSL to by się zgadzał, PSL to przecież jest skrót.
0: No Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Nie, tak? Nie, posady swoim ludziom.

0: Promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Castorama.
6: Teoria
2: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Dziś poranek w Trzebnicy zapowiada się raczej pochmurnie, z temperaturą sięgającą 11 kresek. Nie martwcie się jednak, bo ciśnienie pozostanie stabilne i nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać można pełną piersią. Po południu spodziewajcie się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem możliwe są drobne opady przy 15 stopniach. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Trzebnica zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Minęła.

0: 16.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
1: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
0: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: No ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no z wakacji im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale w dużej części. Tak. Dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
0: Że rezerwacja moje, i teraz za to wyroki sądu są.
1: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja. SK.

0: Gorącego lata, Big Day, 3 minuty zostały do 7, za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat, podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata, Jacek Kurski, 60 lat, mają coś wspólnego z gwiazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
1: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Dziś rano w Trzebnicy termometry pokażą 11 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Powietrze będzie świeże, więc oddychać będzie się przyjemnie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale po południu mogą pojawić się przelotne opady. Wieczorem, gdy słupki rtęci spadną do 15 kresek, deszcz może znów dać o sobie znać. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego parasol na wszelki wypadek warto mieć pod ręką. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
10: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
12: Bezpośrednio przyczyną zgonu były rany postrzałowe u jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
10: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
10: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK2 Sport.
10: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: 4,5 minuty po 7. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. To sąsiadka.
18: Moja sąsiadka.
17: Twoja.
18: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
17: Jak z pieniędzmi?
18: No, butelki. Wystawiła. Tak się zastanawiałem, czy nie schylić.
17: I co?
18: No nic, no nie wziąłem, no. No, nie będę się schylał po drobne.
17: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny, no wiem. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
18: Co
17: ty masz
18: sztukę
17: dzieci, powinieneś tak wiedzieć. Jest. Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
16: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
18: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
17: No. A ty chętnie przejmę.
18: A ja dlaczego?
17: Ale
18: nie?
17: Ja mówiłem w pustych PET.
18: A.
17: W pustych butelkach PET.
18: Nie, to PETów nie chcę.
17: PETów nie chcesz. Nie. PETy dla dzieci, to nasze hasło. Dobre, nie?
18: Ładne. PETy dla dzieci.
17: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.
18: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił pomysłu oczywiście.
17: 5 po 7.

0: Bam, to jest moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można głosować, dlatego że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej. No to
1: jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś prawdę.
1: No powiedział, oczywiście, że
0: powiedziałeś prawdę. Zdarza ci się czasem. SK2.pl, zakładka. Gorąca Polska 20.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusik.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki, sztuki, zazwyczaj

0: propozycja.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusić, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: To gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No, jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No, powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, bo tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać? Teraz, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje. SK2. Może się zakocha.

0: spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: Dobrze.

0: Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś rano w Trzebnicy czeka nas w większości zachmurzone niebo, ale słońce nie da za wygraną i czasem wyjrzy zza chmur. Temperatura wyniesie około 12 kresek, co jest całkiem przyjemne na początek dnia. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza dobra. Po południu przygotujmy się na możliwość deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wieczorem możliwy jest przelotny deszcz, a termometry pokażą 15 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
10: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
9: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. To przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, to najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak. Wskazującym środkowym tak, pokazujemy
1: jak
0: V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria. Tak. Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają naszymi. Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na przykład na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2

0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo
1: nie,
0: i cały
1: zmierzam,
0: czas.
1: Zmierzam do naszych polskich
0: ziemniaków.
1: Ale czy
0: masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Bo okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkich. Coś w tym stylu,
1: coś w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży. No.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: Nie będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie państwa miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby

0: poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Dziś w Trzebnicy przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się zarówno słońce, jak i chmury, a temperatura osiągnie 12 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro również może być mokro, z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Czwartek przyniesie przelotne deszcze i 19 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
6: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
5: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec raz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
7: Usłyszeli zarzuty, zostali przysłuchani.

0: 14 Szkoły Jedynki.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
0: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 8:30.
5: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
6: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
5: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
6: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
5: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
5: Dostają prezenty, tak. To przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK 2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i
1: papież zrobił,
0: i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay,
0: nie
1: ma sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No
1: prawda?
0: Tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że oni mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo,
1: niebo
0: dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 10 po 8, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w państwach miastach.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
4: Cześć.
5: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
4: Tak, jak najbardziej. Dobra,
0: zaczynasz. Dobra. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak on ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
4: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość,
1: bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: Nie, A to jest pierwsza.
1: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Belgia.
1: Miasto. Jak?
4: Bełchatów.
1: Znana postać.
4: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.
4: Bławatek.
1: Kolor.
4: Błękitny.
1: Zawód.
4: Blacharz.
1: Samochód.
4: BMW.
1: Imię.
4: Barbara.
0: No to imię, tak
1: to
0: po czasie.
1: Chyba już w poczasie.
0: No tak, na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
0: Zostaw.

0: działa I, litera I, I z kropeczką i litera I, 20 sekund. Uwaga, Oktawianie, państwo.
1: Indie.
0: Miasto.
1: Iława.
0: Tytuł filmu.
1: I kto to mówi?
0: Imię.
1: Iwona.
0: Roślina.
1: Roślina. Irys.
0: Potrawa.
1: Potrawa. Indyk pieczony.
0: Zawód.
1: Informatyk.
0: Samochód. No i...
2: No Iweko na przykład ja bym powiedział.
0: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
2: I kto to mówi?
0: I kto to mówi, to jest
2: bardzo,
0: film?
2: Bardzo,
0: tak.
2: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
0: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
2: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
0: Tak? Że będzie dogryweczka?
2: Tak.
0: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
3: Oczywiście.
0: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
1: Tak.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
1: Tak.
3: Tak.
0: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana. Jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N. Mhm. Ny. I teraz kategoria to...
2: Uwaga, kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
0: Religia.
3: Iza,
0: słuchamy.
2: Iza pierwsza.
3: Ten naklęcznik.
2: Jeden.
0: Naklęcznik, powiedziała Iza. Naklęcznik.
2: Iza,
0: jest klęcznik, a naklęcznik.
2: Iza, gdzie idą dobre osoby?
0: No, na przykład do nie.
2: Nie?
0: Nie?
2: Nie?
3: Do nieba.
0: Nie, na przykład. Nieba. Na przykład, ale naklęcznik. Oktawian!
2: Nie!
0: Oktawian! Błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
1: Iza, dziękuję za grę.
0: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
3: Oczywiście.
0: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
3: Bawię się dobrze.
0: Dobrze,
1: Izunia,
0: do ciebie.
1: Miłego dnia, Izunio.
0: Wzajemnie wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie.

0: promocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
8: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
7: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
8: To nawet lepszy początek.
9: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Jak ultra okazje do -50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk.

0: 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026 już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Dziś w Trzebnicy czeka nas dość spokojny dzień pod względem pogody. Przed południem temperatura osiągnie około 14 kresek, a na niebie dominować będą chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w ESC 2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
8: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
9: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
7: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem?
1: Pam, pararam.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
2: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
2: A, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak, a jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Seicentami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali?
2: No, na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
2: Hon King, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Hong King East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 200

kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Jest okej i będzie okej. 5 minut do 9:00, masa dobrej polskiej muzyki po 9:00. Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30.

0: 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam temperatury w okolicach 14 kresek, a na niebie zobaczymy sporo chmur, choć słońce też nie da o sobie zapomnieć. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu pogoda może się nieco zmienić, gdyż przewidujemy drobne, przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
8: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
7: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
9: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
7: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
10: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
7: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
11: SK2 News, Trzebnica.
12: Sebastian Stelmach, ponad 1,5 miliona na wsparcie dolnośląskiej wsi. Wczoraj Urząd Marszałkowski wręczył premesy dla kół gospodyń, strażaków i lokalnych stowarzyszeń na działania promujące i integrujące dolnośląskie wsie. Granty w kwocie do 12 tysięcy złotych otrzymały m.in. koło gospodyń wiejskich w Bartnikach, Stowarzyszenie Słoneczniki ze Słączna czy Klub Kometa Kryniczna. To już dziś dolnośląscy liderzy biznesu spotkają się w Trzebnicy. Za godzinę w GCKiS rozpocznie się spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców z północy regionu. Będą wykłady, prelekcje i warsztaty.
13: 9:13 na zegarach, dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień, no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy

0: Dajemy wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
1: No to gramy.

0: tam znać.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swojej

uprawach. Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogoną, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych,

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład z tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo.
3: Nowy samochód Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. Nomo Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie

0: Dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pomidory koktajlowe Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
8: I po reklamie.

0: 5500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: I po reklamie.

0: Takich trzech jak ich dwóch to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK dwa różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodziny Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK dwa i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i świata.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: po reklamie.
1: Dziś przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się raczej pochmurno, choć słońce też czasem się pokaże. Temperatura osiągnie około 16 kresek, a wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu zrobi się cieplej, termometry wskażą nawet 18 stopni. Jutro możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. W czwartek również spodziewamy się przelotnych opadów z maksymalną temperaturą do 19 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
2: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juxty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam 4 mężczyzn w wieku 18-19 lat. 3 udało się dopłynąć do brzegu, 4 nadal szukają strażacy.
3: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca.

wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca.

0: pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
1: Relacjonuje Ewa Rein-Kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia, wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
2: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
3: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, no filmy grane, także może pójdę.
4: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
5: SK2 News, Trzebnica.
6: Sebastian Stelmach, ponad 1 600 000 na odnowę dolnośląskiej wsi. To środki, które Urząd Marszałkowski przekazał na wsparcie lokalnych inicjatyw.
7: Zostało zgłoszonych 235 ofert. Są pełne kreatywnych, ambitnych inicjatyw.
6: Mówi Natalia Gołąb z Zarządu Województwa. Wsparcie otrzymali m.in. strażacy z Pawłowa Trzebnickiego oraz Potaszni. Wsiedli za kółko po alkoholu, wpadli w ręce mundurowych. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali trzech kierujących, którzy wsiedli za kółko, mając w organizmie od 1,5 do 2 promili. Teraz grożą im 3 lata więzienia.
8: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10.

0: dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2, a przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
3: Urłodzień.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orłacieli.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
3: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
2: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.
1: SK2. Reklama.
2: Tak już jest.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
16: Masz to Brico.
17: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179.

0: Ecomarché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPGów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Przed nami wtorek w Trzebnicy, a pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. W południe termometry wskażą 17 kresek, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur, więc słońce będzie miało szansę się pokazać. Wiatr będzie delikatny, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, dlatego nie musimy się obawiać żadnych gwałtownych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nasze samopoczucie nie powinno się pogorszyć. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
23: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie

0: Dla czterech zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
1: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze, tak? Czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc czterech panów przesłuchanych, każdy złożył, przyznał się do innego swego.
0: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
2: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
3: Jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
4: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
3: Trzeba zwolnić albo mandat.
5: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
0: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
6: SK2 News. Trzebnica.
7: Sebastian Stelmach ukradł paczkę, którą znalazł na podwórku. Policjanci z Milicza zatrzymali 30-letniego mieszkańca gminy Cieszków, który przejeżdżając na rowerze przez jedną ze wsi zauważył na posesji pozostawioną paczkę. Był to karton z drukarką o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. Mężczyzna zabrał drukarkę na rower i odjechał z nią do domu, gdzie został zatrzymany. Teraz odpowie przed sądem. Powitają wiosnę w Dolinie Baryczy. Przed nami kolejny weekend cyklu Wiosna Naturalnie w Dolinie Baryczy. Tym razem czekać na Was będzie 11 różnorodnych wydarzeń.
8: Tu Radio SK2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na akord.

najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726-826-826, podwójne karnety na akord. I na 726-826-826, podwójne karnety na akord.

0: Ignacy czeka na znak w Radiu SK 2. Ja za to czekać zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK 2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
11: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość, Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukasz.

0: Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
1: Poznaj nas na ideis.pl. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukasz.

0: Przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
0: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: I po reklamie.

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
3: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas.

0: do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Trzebnicy popołudnie zapowiada się na ciepłe z temperaturą oscylującą wokół 18 kresek. Niebo będzie bardziej zachmurzone niż słoneczne, ale nie martwcie się, bo deszczu nie przewidujemy. Wiatr powieje delikatnie z północnego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro może pojawić się deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 20 kresek. Jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was za godzinę.
4: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
5: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
4: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Ustfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
2: SK2 News, Trzebnica.
6: Sebastian Stelmach, Dolnośląskie wsi będą się odnawiać. To dzięki środkom z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Na wsparcie lokalnych organizacji przeznaczono ponad 1 600 000, a pojedyncza dotacja to nawet 12 000 na różnorodne projekty.
7: W naszej miejscowości wymyśliłyśmy, że stworzymy taki park w centrum. Zakupimy nasadzenia, krzewy, ławeczki.
6: Mówi Marta Bronowicka z Koła Gospodyń Wiejskich w Ogrodnicy. Wsparcie otrzymały też m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Bartnikach, Stowarzyszenie Słoneczniki Zasłoneczna czy Klub Kometa Kliniczna.
8: 2 minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy Wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla Was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2, melodie wkrętki. Zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
2: Tak.
1: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
2: To znaczy jaką podmiankę?
1: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
2: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
1: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
2: No ale to co mi pani radzi? Bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
1: no,
2: o czym
1: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
2: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
1: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
2: Nie, ja znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje, nie.
1: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
2: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
1: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
2: ale
1: proszę
2: to jest
1: pani...
2: kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
1: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
2: Proszę?
1: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
2: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę odzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
1: Do Tomasza pani chce dzwonić?
2: Tak.
1: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
3: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
2: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę. Nosel wkręca.

0: To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? I główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępny.

0: Dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026 już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
1: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
1: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland

0: Kart Ekstra, Kaufland.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
4: I po reklamie.
5: W Trzebnicy szykuje się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 18 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę słońca i chmur. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno być żadnych niespodzianek. Wiatr delikatny nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę, co oznacza, że nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica wiadomości.
6: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
7: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
6: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
8: Koło tych domów chodził, co jest są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
9: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł, doszedł do połowy góry na samym szczycie.
10: Tam gdzieś między tymi domami.
9: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
6: Mówią mieszkańcy Niebieszczan, gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
4: SK2 News, Trzebnica.
11: Tu Kacper Michalak. Ruszyły prace na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. Wczoraj wieczorem drogowcy pojawili się na trasie wiodącej od Podwala do Oławskiej oraz między Teatralną a Podwalem. Miasto wymieni nawierzchnię na tych odcinkach. Prace realizowane są nocami i potrwają około 2 tygodnie. A w Trzebnicy trwa spotkanie pod nazwą Dolnośląscy Liderzy Biznesu. Ponad 100 przedsiębiorców odwiedziło miasto, by sprawdzić, w jaki sposób mogą rozwinąć swoje firmy. Samorządowcy mówią, że to odpowiedź na potrzeby rynku. Kolejne spotkania liderów biznesu odbędą się jeszcze m.in. w Lubinie i Jaworze.
12: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz 2:15 to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Edyta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak gramanam, bez ciebie umieram. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski, będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka: wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu, ja się pytam? No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę, a czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.

0: Ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Castorama.
7: Teoria
1: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4

0: Tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Sprawdź to sam, czeki laut kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Kawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja.

0: Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: W Trzebnicy we wtorkowe popołudnie czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 18 kresek. Słońce będzie próbowało przedrzeć się przez ciemne chmury, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza nie zachwyci, ale nie będzie najgorzej. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro możliwe opady deszczu z temperaturą maksymalną do 20 kresek. W czwartek słońce znów będzie walczyć z chmurami, a termometry pokażą do 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
13: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych. Dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
14: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
13: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
15: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
13: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
11: SK2 News.

0: Rekordowe wsparcie dla dolnośląskich wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdał promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Sfinansowane zostaną lokalne i oddolne pomysły mieszkańców za łącznie ponad 1 600 000 zł. Wartość jednej promesy to około 12 000 zł, a finansowy zastrzyk trafił do blisko 150 inicjatyw z całego województwa. Już 17 czerwca warto będzie wybrać się do Obornickiego Ośrodka Kultury. Wystąpi tam Kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim w programie Być Facetem. Bilety i szczegóły w sieci.
1: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14.

0: 20 minut po godzinie 14 na scenę to Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego

0: dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: więc to...
1: Nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe w Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a co Stanach? No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność, to wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGT, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super

0: Express i Radio SK.
1: Poleca Radio SK.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro. Milicz, ulica Kopernika 8.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15 i o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo i to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99.

0: KFC.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: W Trzebnicy po południu możemy spodziewać się przyjemnej pogody. Termometry pokażą 19 kresek, a na niebie pojawi się zarówno słońce, jak i chmury. Na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie średnia, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Bądźcie na bieżąco z najświeższymi newsami pogodowymi w SC2 Trzebnica za godzinę.
13: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego 3 kolegom udało się wydostać na brzeg.
14: Trwają cały czas poszukiwania 4. mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
13: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Dzień dobry.
13: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
15: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
13: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
16: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
13: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
17: SK2 News. Kacper Michalak. Najpierw podpalał, potem gasił. Jest tymczasowy areszt dla strażaka ochotnika, który miał wzniecić 3 pożary lasu w leśnictwach Kozłów i Biernatów. Łącznie spłonęło ponad 120 arów lasu, a on sam brał udział w akcjach gaśniczych. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Nie wiedziała, czy rzeczywiście rozmawia ze swoją córką i straciła 8,5 tysiąca złotych. Ofiarą oszustów padła 62-latka z powiatu trzebnickiego. Kobieta przesłała oszustom dane karty oraz numer PIN po wcześniejszym kontakcie SMS-owym.
0: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewywanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania Wyszkoni, Lampa i Sofa w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Otóż okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w Jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, potem Lizar. Tak.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Zila Fajbisz już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a polska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

Ale wszyscy sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba, chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy.

0: chyba że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
20: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
2: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
2: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram.

0: Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
3: Nie musisz.
2: Jak to nie muszę?
3: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease?
3: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
2: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
3: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
2: I to gdzie?
3: To tu. Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
11: W Trzebnicy popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo niemal wolne od chmur, a termometry pokażą około 19 kresek. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, choć jakość powietrza nie będzie najlepsza. Jutro czeka nas równie piękna pogoda z temperaturą sięgającą 21 stopni i pełnym słońcem. W czwartek również niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wyniesie maksymalnie 18 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
12: Jest 16. News ESG 2. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
13: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
12: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichyi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
14: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
15: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
12: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie

0: przejdą do etapu światowego.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Tu Kacper Michalak. Dolnośląscy liderzy biznesu spotkali się w Trzebnicy. Ponad 100 przedsiębiorców dowiedziało się, w jaki sposób mogą rozwinąć swoje firmy. To odpowiedź na potrzeby rynku, mówi Marek Łapiński z Dolnośląskiego Sejmiku.
3: To okazja do pozyskania konkretnej wiedzy, jak pozyskiwać kapitał, jak wspierać rozwój.
4: Chcemy pokazać, jak najprościej, jak najszybciej otrzymać takie pieniądze, ponieważ często przedsiębiorcy nie mają czasu, nie wiedzą, albo po prostu nie potrafią pozyskać takich pieniędzy.
2: Dodaje wicemarszałek Michał Rado. Kolejne spotkania liderów biznesu odbędą się jeszcze m.in. w Lubinie i Jaworze.
5: 2,5 minuty po godzinie 16:00. To jak to, wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobranocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: Gdy ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyk i Tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się pięcioro piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe.

0: sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajl.

0: metalowy, Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewałem, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama.
2: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awf.wroc.pl.
3: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.

0: smartowiczów, a jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.
10: Wieczorem w Trzebnicy możemy spodziewać się całkiem przyjemnej pogody. Temperatura utrzyma się na poziomie około 19 kresek, co z pewnością zadowoli wszystkich miłośników ciepłych wieczorów. Niebo będzie tylko lekko zachmurzone, więc nie musimy martwić się o deszcz. Wiatr będzie łagodny, co dodatkowo umili nam czas na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostanie na średnim poziomie, dlatego warto mieć to na uwadze. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
11: Jest 17. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
12: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
11: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
13: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam w weekend nawet 30 stopni.
9: SK2 News, Trzebnica.
14: Tu Kacper Michalak, trzy osoby z zarzutami, jest też wniosek o tymczasowy areszt. Dziś przesłuchano mężczyzn podejrzanych o pobicie 47-latka, którego ciało znaleziono w parku w Świebodzicach. To Ukraińcy w wieku 19, 31 i 36 lat. Do Sądu Rejonowego w Świdnicy trafił wniosek o ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Od 1,5 do 2 promili alkoholu w organizmach miało natomiast trzech mężczyzn, którzy postanowili wsiąść za kółko. Zatrzymali ich trzebniccy policjanci. Nietrzeźwym kierującym grozi do 3 lat więzienia.
15: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
11: Wtorek.
15: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
11: Przyniosłem
15: dla
11: informację, najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
15: Bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
11: No to już lecę.

0: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Ewa Farna i Ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, więc ja pytam Was, jaki uczynek dzisiaj Wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielkie juwenalia wolności.

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście. I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent. Wypożyczalnia pojazdów. Oraz nowość. Honshi. Nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka. Jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
7: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową. Restauracja Piętro, Milicz, ulica Kopernika 8.
10: Pora spojrzeć na świat.

0: różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
1: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
4: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
7: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
6: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
7: To nawet lepszy początek.
8: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
9: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet

0: OSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. To będzie ostatnia reklama.
1: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
4: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać, bo nie, tutaj jak się okazuje nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
4: No ale Kuba, zobacz jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek. SK2

0: Mesajach. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł. No ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella. SK

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
4: Polskie.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pomysłu na udany wieczór lub wyjątkowe spotkanie? Restauracja Piętro w Miliczu to miejsce, gdzie smak spotyka się z rozrywką. Soczyste burgery, pyszne koktajle i kręgle, które eliminują nudę. Zorganizujesz tu spotkanie ze znajomymi, rodzinny obiad lub imprezę okolicznościową.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sebastian Stelmach, operetka Na Dzień Mamy. To muzyczna propozycja Gminnego Ośrodka Kultury w Zawonii. Przed nami koncert Operadi Mamma, czyli operowo-operetkowy koncert dla mam. Ten 24 maja o 17 w zawońskim Goku. A kilka dni później artyści sceny pod regałem wystąpią dla mam z Trzebnicy. 29 maja wpadajcie do Gminnego Centrum Kultury i Sztuki na koncert dla Ciebie, Mamo, z najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki. Początek o 19.00.

Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult i Gdy nie ma dzieci. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. SK

0: Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Czyli zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.

0: kim?
1: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
1: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
1: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
1: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
1: Pod żadnym pozorem.
0: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na Kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
1: Najprawdopodobniej tak.
0: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
1: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
0: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
1: Dziękuję również.
0: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
1: Pa!
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam. Tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czy Kidał odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
4: I po reklamie.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy your portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: łódź długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Sebastian Stelmach, ponad 2000 tancerzy odwiedzi Trzebnicę. Przed nami piąta edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu, trzydniowego tanecznego show.
7: Hip-hop tańczy osobno breakdance, na drugi dzień mamy grupy cheerleaders, latino solo, a trzeciego dnia taniec towarzyski.
6: Mówi organizator Adrian Stryjczak. To wszystko od 22 do 24 maja, a po środku 23 maja wpadnijcie do Szymanowa na 17 Folkloriadę.
8: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie, my w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie.

0: Hity. I tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy Szeroko Zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.
1: SK2.

Universe, Beata Kozidrak. Tyle chciałem Ci dać. Tak Wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad Polską?

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.

0: będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hit grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Sebastian Stelmach, Żmigrodzkie Smoki zatańczą w rytmie disco. Przed nami Żmigrodzkie Dni Smoka. W tym roku w mieście zagrają w piątek Masters i Roxy, a w sobotę Sławomir i Tymek. Nie zabraknie Parady Smoków, Żmigrodzkiego Biegu Smoka oraz Strefy Gastro. To w ostatni weekend maja. Ostatniego dnia maja warto wpaść też do Trzebińskiego Klasztoru Sióstr Boromeuszek. Tam czekać na was będzie tradycyjna majówka w ogrodach klasztornych. Początek 31 maja o 13.
5: Magazyn lokalny.
6: Sebastian Stelmach. Byli rowerową pustynią, jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku dwa projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. O szczegółach obu rowerowych inwestycji rozmawiałem z wicemarszałkiem województwa Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą. Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
7: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawy, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze i tak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które już są dzisiaj

0: obiektywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
0: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tą rękawicę i realizuje tą ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy, wzgórza trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności i to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przejechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
0: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać. A w kierunku Czeszowa, też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
2: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebnickiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
0: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. Również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi

0: naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby Zawoni, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy. Wymieniamy tam tory. Pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają koleje i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
1: Za 3 lata przejedziemy obwodnicę Obornik Śląskich. Władze Dolnego Śląska podpisały umowę z wykonawcą blisko 6,5-kilometrowej trasy, która wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy. Dzięki tej inwestycji ruch w centrum miasta zmaleje nawet o 70%, zapowiada wicemarszałek Michał Rado.
2: Kolejna ważna inwestycja na północy Dolnego Śląska, tym razem obwodnica Obornik Śląskich. Dlaczego po wielu latach starań udało się dopiąć tą inwestycję? Dlaczego była ona tak kluczowa dla zarządu województwa?
0: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Proszę pamiętać, że tutaj to jest kolejna inwestycja w tym regionie. Cały program, można powiedzieć, powstał most w brzegu dolnym, powstała obwodnica Miękini, więc to jest kolejny etap tej rozbudowy, tej przebudowy. Kolejni marszałkowie, marszałek Łapiński, marszałek Przybylski starają się usprawnić tę komunikację w całym regionie, w całym naszym województwie. Tutaj mówimy o północy dzisiaj, gdzie ten odcinek, ta obwodnica, blisko 6,5 kilometra usprawni połączenie z autostradą, z drogą ekspresową S5 oraz z Wrocławiem i wyprowadzi ruch, blisko 70% ruchu z miasta, z Obornik Śląskich, co ułatwi mieszkańcom i poruszanie się po mieście, ale również funkcjonowanie, no i czystsze powietrze też dzięki temu będziemy mieli w mieście, co spowoduje rozwój zieleni, ale to wszystko się składa na duży projekt na północy, już mówię, poczynając od mostu w brzegu dolnym, po obwodnicę Miękini, po obwodnicę Obornik Śląskich, dzięki czemu mieszkańcy powiatów trzebnickiego, wołoskiego, też pośrednio średzkiego, będą mogli poruszać się szybciej i bezpieczniej po naszym regionie.
2: Jak sam pan wskazuje, to 6,5 kilometra trasy, tak naprawdę okalającej Oborniki Śląskie, a co z dalszym połączeniem w stronę Trzebnicy i węzła na S5? Macie takie plany inwestycyjne?
0: Proszę pamiętać, że na razie udało nam się podpisać umowę na obwodnicę Obornik Śląskich, co jest efektem kilkuletniej pracy, kilkuletnich ustaleń, pracy burmistrza Obornik Śląskich, pana Poprawy, który wziął na siebie przygotowanie całego projektu budowlanego, gdzie tutaj udało się pozyskać środki rządowe, więc to jest duży, duży proces i dzisiaj na razie skupialiśmy się na tym. Co będzie dalej? Zobaczymy. Proszę pamiętać, że są też inne regiony, inne miasta w naszym województwie, które potrzebują obwodnicy, które potrzebują rozbudowy dróg, przebudowy dróg, więc dzisiaj cieszmy się z tego, że jest ta obwodnica, powstaje tutaj po wielu, wielu latach. Będziemy oczywiście pracować nad kolejnymi.
1: Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo w gminie Oborniki Śląskiej, zauważa burmistrz Arkadiusz Poprawa.
2: Kamień z serca, że umowa na budowę została już podpisana.
3: Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik Śląskich. Troszkę kamień z serca, bo naprawdę wiele lat trwały starania o tą inwestycję. Tak mówię, będę się cieszył, całkowicie będę zadowolony, jak zostanie podpisana umowa. No i to się wydarzyło. No super zadowolony jestem, przecież moi mieszkańcy jeszcze bardziej chyba ode mnie odetchniemy wszyscy z ulgą za 3 lata, jak już takiego dużego ruchu nie będzie pojazdów w naszym mieście.
2: W jaki sposób ta obwodnica zmieni codzienność w Obornikach Śląskich, ale też w gminie Oborniki Śląskie?
3: No się jak zmieni? No najprawdopodobniej głównym takim, no o to walczyliśmy, jak poprawi się bezpieczeństwo, że o 70% zmaleje ruch przez Oborniki, no to jest straszna ilość samochodów, która mniej będzie ich mniej jeździć. Szczególnie nam zależało też na tych ciężarówkach, na tirach, które, czy cysternach, które przejeżdżają z brzegu dolnego, z zakładów Rokita i przez centrum miasta jadą. Tak? To było zawsze jakąś tam obawą mieszkańców, zdarzały się przez lata rozszczelnienia. Ten element wyeliminujemy. Tak?
2: Jakieś zagrożenia lub utrudnienia widzi pan już w tym momencie dla mieszkańców gminy, jak ta budowa będzie się toczyć?
3: Nie, tutaj raczej jakieś nie powinno być takich rzeczy, które, bo ona

0: idzie jakby, jest alternatywą dla obecnej drogi 340, tylko będzie się łączyła cztery węzły, jak będą powstawały ronda, cztery ronda przy tych drogach, no to wtedy może być jakaś sytuacja kolizyjna, czy jakieś utrudnienia chwilowe, ale to naprawdę nie będzie na pewno żadnego problemu, to już poważna, porządna firma wygrała na szczęście ten przetarg i wiem, że to będzie porządnie zrobione, bez utrudnień dla mieszkańców.
1: Budowę obwodnic Obornik Śląskich poprzedziły wieloletnie staranie, o czym przypomina Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Szczęśliwy moment dla gminy Oborniki Śląskie, powiatu Trzebnickiego, podpisanie umowy na budowę obwodnicy Obornik Śląskich. Można powiedzieć, początek inwestycji, finał wieloletnich starań. No właśnie, jaka była ta historia? Kiedy zaczęliście myśleć o obwodnicy Obornik Śląskich?
2: Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To największa inwestycja w powiecie Trzebnickim w najbliższych latach. Prawie 100 milionów złotych z różnymi dodatkowymi kosztami. Ważne zadanie i rzeczywiście realizowane przez wiele lat w tym zakresie autostrada A4, droga S5, bo ta obwodnica łączy autostradę A4 z węzłem S5 w Trzebnicy. Bo wcześniej wybudowaliśmy most w Brzegu Dolnym, obwodnicę Brzegu Dolnego, obwodnicę Miękini, dodatkowe inwestycje na drogach wojewódzkich i dzisiaj startuje budowa obwodnicy Obornik Śląski, ale nie tylko, bo także w planach województwa jest wyprostowanie zakrętu przed Droszowem, bardzo niebezpiecznego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy skręcie na Kowale, inne drobniejsze zadania na odcinku Oborniki Trzebnica przy drodze wojewódzkiej 340. My w Sejmiku patrzymy na bezpieczeństwo i też ciągłość ruchu, szybkość ruchu bardzo kompleksowo, dlatego te programy, które realizujemy, są dla mieszkańców i są oczekiwane przez mieszkańców. Obiecaliśmy, że ta obwodnica powstanie i powstaje. Cały pomysł narodził się w momencie sformułowania projektu łącznik aglomeracyjny autostrada A4, droga S5. Wówczas jeszcze drogi S5 nie było, ale był most w Brzegu Dolnym budowany, te obwodnice, o których mówiłem. No i górę i ten program realizujemy. Obwodnica Obornik jest na końcu, ktoś powie, ale jest dla nas w powiecie trzebnickim najważniejszą inwestycją łączącą węzeł S5 z Obornikami Śląskimi. To i też istotne z punktu widzenia życiowego, bo łączy Oborniki z Wrocławiem przez S5 de facto. Wiadomo, że ludzie na to czekali i też na wyprowadzenie transportu ciężarowego z centrum Obornik Śląskich, szczególnie tego, który na autostradę czy na drogę S5 jedzie z Brzegu Dolnego, więc transportu tych środków niebezpiecznych.
1: W tej chwili mówimy o budowie 6,5-kilometrowego odcinka obwodnicy. Pytanie, czy będzie kontynuacja w stronę Trzebnicy właśnie.
2: Będzie przebudowywana sukcesywnie droga 340 w kierunku węzła. No nie będzie osobnej nitki, ale na pewno chcemy te niebezpieczne miejsca, jak Droszów, Kowale, poprawiać, uzupełniać infrastrukturę bezpieczeństwa. Być może w przyszłości ścieżka rowerowa pomiędzy Obornikami a Trzebnicą. To wszystko jest w planach, no ale musimy zacząć od tego najważniejszego zadania, czyli wyprowadzić ruch z centrum Obornik Śląskich i temu służy właśnie obwodnica Obornik Śląskich.
1: O technicznych szczegółach inwestycji powiedział nam Piotr Mikołajczak z firmy Strabag. Rusza budowa obwodnic Obornik Śląskich. Jakie są założenia techniczne dla tej inwestycji?
3: Mikołajczak Piotr, firma Strabag Infrastruktura Południe. Będę pełnił rolę przedstawiciela wykonawcy na kontrakcie. Rozpoczniemy oczywiście od spełnienia wymagań kontraktowych. Po zatwierdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów przewidujemy, że może to potrwać do mniej więcej końca kwietnia. W tym czasie ruszą prace związane z wycinką drzew, a to umożliwi nam już podjęcie działań stricte terenowych. Zaczniemy od uzbrojenia terenu, od usunięcia kolizji i oczywiście od robót dzielnych. Także myślę, że już w maju na wszystkich trzech odcinkach, bo tą budowę chcemy podzielić na trzy niezależne sekcje, będą odbywały się prace. Sama inwestycja to jest 6,4 km z czterema rondami. Dodatkowo mamy 11 obiektów mostowych, z czego te szczególnie tak interesujące to jest obiekt pod koleją. Mamy jedno przejście dla zwierząt górą typu dużego i kilka przepustów zarówno prefabrykowanych, jak i w konstrukcji monolitycznej.
1: Mówi pan o tym przejściu pod linią kolejową, to chyba będzie spore wyzwanie, jak przy zachowaniu ruchu pociągów przebić się, że tak powiem, na drugą stronę torowiska.
3: Tak, jest to rozwiązanie, które wymaga tutaj skoordynowania prac właśnie z właścicielem sieci z PKP. Te uzgodnienia już poczyniliśmy. Zakładamy, że w tym roku będziemy realizować roboty przygotowawcze, natomiast w roku 2027 już rozpoczniemy te roboty techniczno-budowlane. To będzie metodologią wciskania obiektu pod nasyp kolejowy, czy właściwie w nasyp kolejowy, łącznie z wybieraniem gruntu podczas wciskania. No i tak ten obiekt będzie powstawał. Sam element będzie powstawał na zewnątrz i dopiero po jego, że powiem, wykonaniu będziemy go wciskać pod linię kolejową.

Te uzgodnienia już poczyniliśmy. Zakładamy, że w tym roku będziemy realizować roboty przygotowawcze, natomiast w roku 2027 już rozpoczniemy te stricte roboty techniczno-budowlane. To będzie metodologią wciskania obiektu pod nasyp kolejowy, czy właściwie w nasyp kolejowy, łącznie z wybieraniem gruntu podczas wciskania. No i tak ten obiekt będzie powstawał. Sam element będzie powstawał na zewnątrz i dopiero po jego, że powiem, wykonaniu będziemy go wciskać pod linię kolejową.

0: ratowania życia. Gmina Oborniki Śląskie pod koniec ubiegłego roku wybudowała gminny magazyn przeciwpowodziowy. Więcej o inwestycji mówią wojewoda Anna Żabska, burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz komendant gminny OSP Stanisław Hurkasiewicz. Odwiedziła pani gminę Oborniki Śląskie Uraz, gdzie otwarto dzisiaj oddano do użytku gminny magazyn przeciwpowodziowy, sfinansowany ze środków na obronę cywilną, ochronę ludności. Jak wrażenia?
1: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska.
2: Jestem pod ogromnym wrażeniem. Po pierwsze tego, że to jest pierwszy magazyn ochrony ludności, który został zbudowany, wymurowany, bo najczęściej to powstają już z gotowych prefabrykatów o takie obiekty, więc patrząc na to, ile gmina miała czasu na to, by wykorzystać te środki, przygotować projekt, zrealizować w ramach prawa i wiemy procedur samorządowych, to naprawdę to jest to ogromny wyczyn i ogromne gratulacje dla burmistrza, dla całego jego zespołu. Tego typu obiekty, właśnie magazyny ochrony ludności, to jest jeden z elementów realizacji i celów realizacji programu ochrony, dlatego że takie obiekty, co zresztą zweryfikowali, zresztą to też potwierdzali dzisiaj podczas spotkania i burmistrzowie, radni, ale przede wszystkim służby, które tutaj na co dzień pracują, czyli ochotnicy straży pożarnej, czy Państwowa Straż Pożarna, że właśnie w sytuacjach kryzysowych, kataklizmów, tutaj mieliśmy do czynienia z powodziami, brakowało takiego miejsca, gdzie wszystko byłoby zlokalizowane w jednym miejscu, gdzie osoby, które pracują, interweniują, mają dostęp do najnowszego sprzętu, bo to nie tylko magazyn, ale również wyposażenie tego magazynu, czyli agregaty, czyli ośrodki ochrony indywidualnej dla właśnie ochotników, czy też inny potrzebny sprzęt w takich sytuacjach. I to dzisiaj jest już zakupione, a rozmawiamy także o realizacji tegorocznej, bo przypomnę, że w tym roku rząd polski dla Dolnego Śląska przeznaczył 381 milionów złotych na inwestycje w bezpieczeństwo, bo tego typu obiekty, sprzęt, wyposażenie, szkolenie ludzi służy poprawie bezpieczeństwa i przygotowania, budowania odporności lokalnej, ale przede wszystkim odporności naszego państwa, naszego kraju do tego, byśmy byli po pierwsze sprawnie reagowani w momencie zagrożenia, ale także przygotowywali się na różnego rodzaju, nie tylko kwestie kataklizmów powodziowych, o tym też mówiłam dzisiaj podczas spotkania, że my jako państwo, jako obywatele musimy przewidywać różnego rodzaju scenariusze i na każdy taki scenariusz być przygotowanym. Już ruszyły nabory, jeśli chodzi o środki bieżące. Specjalnie uruchomiliśmy w tym roku aplikację, żeby usprawnić przesyłanie dokumentów, taką obsługę administracyjną tego programu, bo to jest ogromna liczba zadań realizowana przez dolnośląskie samorządy. Ogromna przede wszystkim wartość samego programu. Chcemy, żeby ten współczynnik, czy też procent wykorzystania środków, przypomnę, że w zeszłym roku wykorzystaliśmy 84%, co jak na skalę kraju było niezłym wynikiem, ale chciałbym, żeby w tym roku już 100% te środki, które rząd polski przeznacza dla Dolnego Śląska, by zostały wykorzystane. Inwestycyjne tak samo. Tak naprawdę w ciągu najbliższych dni, tygodnia nabór inwestycyjny. Chcemy najpierw, żeby samorządy nauczyły się obsługi tej aplikacji i wykorzystały tę pulę, już prowadziły wszystkie dane do środków bieżących, a następnie równolegle będą prowadzone nabory na zadania inwestycyjne, bo to także zależy nam tego, żeby jak najszybciej już i umowy były podpisane, żeby samorządy mogły przystąpić już do realizacji, by już nie ścigać się z czasem. Aczkolwiek ja też za każdym razem o tym mówię, że pomimo tego, że w tym roku szybciej cała procedura ruszyła, te środki są szybciej dostępne, to pamiętajmy o tym, że tak jest w całym kraju. Na realizację tego programu w całym kraju to jest ponad 5,5 miliarda złotych. To są gigantyczne środki i ścigamy się tak naprawdę z całą Polską, a nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku.
0: Ważny moment. W gminie Oborniki Śląskie oddaliście do użytku pierwszy magazyn szeroko pojętej obrony cywilnej, ochrony ludności, w tym wypadku magazyn przeciwpowodziowy w Urazie. Co to za obiekt, co się z nim znajduje?
3: Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki Śląskie. Obiekt o wielkości około 120 metrów kwadratowych, który wybudowaliśmy od projektu do realizacji do oddania w 3 miesiące, czyli był to naprawdę wiele osób musiało się mocno sprężyć. Ja też musiałem, podejmując taką decyzję, zaryzykować budowę tego obiektu w tak szybkim czasie, bo dotacje trzeba było rozliczyć do końca 2025 roku. No ale udało się, 29 grudnia dokonaliśmy odbioru. W tym obiekcie mieszczą się te urządzenia, które Państwo widzicie, które zakupiliśmy za kwotę prawie 700 tysięcy złotych plus 440 tysięcy budowa tego magazynu, czyli ponad 1,1 mln z rządowych środków na obronę cywilną. Także został najpotrzebniejszy sprzęt dla naszej gminy kupiony. To co widać, agregaty prądotwórcze, ale także ubrania, pełne ubrania z butami, z mundurami dla ochotników straży pożarnej. Są tu osuszacze powietrza, pompy, także to co oświetlenie takie zewnętrzne, to co było dzisiaj nam najbardziej potrzebne i czego nam brakowało.

0: dlaczego akurat tutaj, dlaczego w Urazie ten magazyn przeciwpowodziowy został zlokalizowany?
1: Siłą rzeczy jesteśmy na miejscowości, która jest miejscowością nadodrzańską, tak? I mieliśmy tutaj już przykład wielu 97, 2010, 24 powodzi, także to jakby oczywiste jest, że w pierwszej kolejności tutaj musieliśmy to zrobić, natomiast rzeczy tutaj akurat w tej sali nie ma, przed budynkiem stoi także taki namiot, bardzo szybko rozkładany w razie jakiegoś zagrożenia, który będzie służył pewnie w całym powiecie, oby nie służył, tak, ale który może służyć do tego, żeby zrobić tymczasowe segregacje osób chorych, zaopatrzenia i tak dalej, tak, czy dla służb, żeby w niesprzyjających warunkach pogodowych mogły tam się ogrzać.
0: Podsumowujemy 2025 rok, a co w roku kolejnym? Co w tym roku planujecie zakupić, wybudować?
1: My już jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej na magazyn, łącznie ze schronem, już w samych obornikach śląskich, no i mam nadzieję, że uda nam się sukcesywnie go wybudować, bo wiemy, że środki na to będą przeznaczone przez rząd polski. Prawdopodobnie będzie to w okresie rozłożone na 3 lata. Także jesteśmy w trakcie projektowania i no jestem prawie pewien, że w tym roku pozwolenie na budowę uzyskamy. Czy zaczniemy już budowę fizycznie, tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jakie dostaniemy środki.
0: Jednostka OSP w Urazie bardzo prężnie od lat działała. Potrzeby wam rosły, dlatego gmina zdecydowała, by rozbudować waszą remizę o magazyn przeciwpowodziowy. Dlaczego? Jakie te najczęstsze interwencje macie na swoim terenie?
2: Stanisław Urkasiewicz, a ogólnie jestem komendantem gminnym na terenie gminy Oborniki Śląskie. Jeżeli chodzi o podjęcie decyzji na temat tej budowy, to ostatnia powódź pokazała, że mieliśmy ten sztab kryzysowy tutaj w świetlicy i mieliśmy dużo problemów takich z dowózką sprzętu, typu worki, włóknina, trzymania tego sprzętu. Także podjęliśmy decyzję, wyszliśmy wszyscy na zewnątrz i mówimy, trzeba budować w Urazie magazyn przeciwpowodziowy. Nawet te panie tam z urzędu gminy mówią do mnie, no ale gdzie? Ja mówię, tu w tym miejscu ma powstać, tu jest na niego miejsce. I tak żeśmy zaczęli od tej pory działać, żeby w tym kierunku iść, żeby to rozbudować, projektować wszystko, także załatwiać te pozwolenia. I się udało. Mieliśmy bardzo mało czasu, bo środki trzeba było zamknąć do końca roku. Prace poszły, praktycznie budowa trwała 20 dni do momentu zamknięcia, natomiast już po nowym roku zostało dokończone to posadzka, na którą czekaliśmy w związku z tym, że pogoda nie była taka jak trzeba, mrozy, to nie mogliśmy tego wykonać. Potrzebne było, zmagaliśmy się z tym, dlatego że obok mamy tutaj te kontenery, które zakupiliśmy sami tutaj strażacy i trzymaliśmy łódkę. To nie było akurat miejsce na to, żeby ta łódka stała w blaszaku, także chcieliśmy, żeby to wszystko było w jednym miejscu. I dzięki Bogu się udało.
0: Pomówmy chwilę o tej lokalizacji. Uraz, niedaleko Odra, dużo tych interwencji związanych z wodą macie na swoim terenie?
2: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to troszeczkę się zmniejszyło, ale wcześniej mieliśmy i topielców, i tych wyjazdów takich różnych, że ten sprzęt, który tutaj mamy, to potrzebny był nam na to, żebyśmy mogli tutaj działać tak, jak trzeba. Od takich powodzi ten 97 rok, później kolejny 2010 i ostatnia, co była powódź. My jesteśmy w takim miejscu, że nie mamy pełnego zabezpieczenia od wału, bo część urazu jest praktycznie do portu całkowicie, nie ma oddzielenia od Odry, po prostu woda może nam wpłynąć przez rzekę Lubniówkę, zrobić nam cofkę i tu musimy się z tym zmagać i po prostu pomagać ludziom na ile się da. Ten sprzęt, który jest i zasób ludzi, którzy tutaj u nas w jednostce jest 26 osób czynnych, uprawnionych do wyjazdu, posiadamy 2 samochody, jeden średni, lekki, no i tą dacie, którą mamy tutaj do dyspozycji do nas, także potrzebne też dowiezienie, przywiezienie, objazdy robić, kontrola wody, monitoringi, także to wszystko wykonujemy tym małym samochodem.
0: Oddano do użytku magazyn przeciwpowodziowy, ale nie same mury, tylko też jakiś sprzęt, wyposażenie, co się znajduje w tym budynku, co udało się zakupić.
2: To znaczy zakupiliśmy z takich rzeczy większych, agregat prądotwórczy duży 55 kW, kłada, do tego z przyczepkami, z pełnym tutaj wyposażeniem, namiot ten, który tu stoi, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, do tego oczywiście termosy, takie rzeczy, które się przydadzą do dowiezienia jakiegoś posiłku dla strażaków, to też wszystko jest. Najaśnice też są nam potrzebne, co prawda na samochodach mamy, ale praktycznie w takich miejscach, gdzie jakieś workowanie czy coś, to nam jest potrzebne, to trzeba wtedy te najaśnice używać. Oczywiście mamy swój agregat, jako nasz straż zakupiła agregat swój, taki 16 kW, to już w chwili obecnej mamy 2 duże agregaty. Mamy łódkę tą, która stoi tutaj i jeszcze jedną płaskodenną łódź mamy w blaszaku i z silnikami oczywiście, także mamy zabezpieczenia, zostały zakupione mundury, także każdy będzie miał swój.
0: Ponad 168 milionów na drogi w regionie, z tego blisko 8 w powiatach trzebnickim i milickim. Okoliczne samorządy otrzymały dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki dotacjom wyremontowane zostaną m.in. droga ze Skarszyna do Boleścina pod Trzebnicą

0: Czy droga Węgrzy na wieku Omilicza? O wynikach naborów mówi wojewoda Anna Żabska.
1: Na tę informację czekają wszyscy samorządowcy z terenu Dolnego Śląska. Przypomnę, że rządowy program Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych to jest jeden z tych programów, który rozbudza bardzo wielkie emocje wśród samorządowców, dlatego że startują w konkursie na dofinansowanie na przebudowę czy remont dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Decyzję mamy finalnie, która przyszła z Ministerstwa Infrastruktury, decyzję, którą podpisał pan premier Donald Tusk. I dzisiaj możemy ogłosić te projekty, które otrzymały dofinansowanie. Mamy 66 zadań, które otrzymują dofinansowanie. To 88 km dróg na Dolnym Śląsku, która zostanie przebudowana czy wyremontowana. To, szanowni państwo, 22 zadania powiatowe, w tym 17 nowych, bo mamy też kontynuację

którą podpisał pan premier Donald Tusk. I dzisiaj możemy ogłosić te projekty, które otrzymały dofinansowanie. Mamy 66 zadań, które otrzymują dofinansowanie. To 88 km dróg na Dolnym Śląsku, która zostanie przebudowana czy wyremontowana. To, szanowni państwo, 22 zadania powiatowe, w tym 17 nowych, bo mamy też kontynuację.

które otrzymują dofinansowanie. To 88 km dróg na Dolnym Śląsku, która zostanie przebudowana czy wyremontowana. To, szanowni państwo, 22 zadania powiatowe, w tym 17 nowych, bo mamy też kontynuację.

milionów nisza i dziękuję tutaj bardzo, że ministerstwo przychyliło się do mojej prośby o to, by zwiększyć pulę środków na Dolnym Śląsku, bo przypomnę, że w konkursie, który był w ubiegłym roku ogłoszony, zostało zgłoszonych ponad 220 projektów na kwotę ponad 700 milionów. To pokazuje, jak ogromna skala potrzeb, jeśli chodzi o remont i przebudowy dróg, są w naszym województwie. Co ważne, te wnioski były oceniane przez grono ekspertów. Grono ekspertów, które brało pod uwagę kryteria, które zostały jasno określone i zostały do nich jasno określone system punktowy. Ci specjaliści brali przede wszystkim pod uwagę kwestie poprawy bezpieczeństwa na tych drogach, dostępność transportową. Oczywiście brano także pod uwagę kwestię odbudowy po ubiegłorocznej powodzi, jak również dojazd do obiektów ochrony ludności, obrony cywilnej. To przecież priorytet naszego rządu. Stąd też powstała lista zadań podstawowych, czy gmin, które otrzymują, oraz rezerwowa. I tu też jest ważny krzyżyk, dlatego że, jak pokazuje ta lista rezerwowa, to te projekty, które mają jeszcze szansę na uzyskanie dofinansowania. Jedyny warunek jest taki, że ci, którzy za mną stoją, po ogłoszeniu swoich przetargów, jeśli będą mieli oszczędności, to ta suma wraca i kolejne zadania z listy rezerwowej będą realizowane. Choćby w zeszłym roku, w 2025, takich zadań z listy rezerwowych zrealizowaliśmy w ciągu roku aż 18. To pokazuje, że jest realna szansa, że to grono tych szczęśliwców zostanie poszerzone jeszcze o te zadania, które są na liście.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Marcowa dycha z górką, sierpniowy bieg Oborygena i listopadowy kocur, czyli półmaraton Kocich Gór. To tak zwana obornicka triada. Trzy biegi organizowane przez grupę biegową Oborygeni. O historii grupy, miłości oborniczan do biegania oraz biegach organizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie opowiedziała mi prezes grupy biegowej Oborygeni, Aneta Gawęcka. Gmina Oborniki Śląskie to gmina, która słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich, taką oddolnie promującą gminę, można powiedzieć, jest grupa biegowa Oborygeni. Od wielu lat biegacie zarówno na terenie gminy Oborniki Śląskie, jak i regionu i całej Polski, promując przy okazji gminę. Jak to się stało, że taka grupa w Obornikach Śląskich się zawiązała i przed laty powstała?
2: Aneta Gawęcka, działam w stowarzyszeniu Grupa Biegowa Oborygeni. Zaczęło się od inicjatywy Huberta Oziminy i Tomasza Gibalskiego, którzy biegali i postanowili zorganizować to bieganie mieszkańcom gminy. Zaczęło się od takich inicjatyw jak Oborygen po ciemku, gdzieś w okolicach przedświątecznych, chodzi mi o święta Bożego Narodzenia, Las na Czas, dużo biegów takich dedykowanych mieszkańcom gminy, biegania takiego rekreacyjnego. Potem założyli regularne stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni. Statut jest z 2017 roku, ale działali dużo wcześniej.
1: Ilu zawodników zrzesza wasz klub biegowy? Czy ta liczba jest stała, czy też się zmienia? Wiadomo, wszyscy się starzeją, więc czy na przykład seniorów wam ubywa, a młodzieży przybywa? Jak to wygląda?
2: U nas w stowarzyszeniu działa, biega, trenuje wielu zawodników w wieku od 16 roku życia i młodzieży.

0: młodszych do 77 roku życia i 80 roku życia, także mijamy się na trasach wielopokoleniowo. Mamy też sekcję młodzików w biegach na orientację, którą prowadzi fantastyczny trener Piotr Cych. W stowarzyszeniu działa około 60 paru osób, ale ta liczba delikatnie rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób zapisuje się do nas i uczestniczy z nami w treningach.
1: Mówi pani, że ta liczba rośnie, nowych biegaczy przybywa. Co ma na to wpływ? Czy po prostu chcemy zadbać o swoje zdrowie i skoro zaczęliśmy biegać, to przychodzimy do grupy biegowej Oborygani, żeby biegać razem? Czy może po prostu wasza grupa biegowa na tyle się już wyróżnia i wypracowała sobie pewną renomę, że właśnie tym przyciągacie do siebie nowe osoby?
0: Oczywiście ogrom pracy, żeby wyrobić sobie taką renomę, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest Oborygen. Rozpoznawali nas na ulicach i to przede wszystkim zasługa założycieli stowarzyszenia. To jest wieloletnia praca nad tym, ale praca wykonywana z radością i z pomysłem i z planem i jednocześnie dbanie o identyfikację stowarzyszenia. Mamy swoje zdrowie biegowe, którymi się wyróżniamy. Dużo nas widać na ulicach i w lasach, w okolicach Obornik Śląskich i w samych Obornikach. Stroje są wesoło zielone z oborygeńskim bumerangiem, który nawiązuje trochę do mieszkańców Australii, do gorącej Australii. Można łatwo po bumerangu i po logotypie naszego stowarzyszenia, w którym jest słowo Oborygeni, grupa biegowa, nas rozpoznać i naszą sekcję młodzików również, która biega po lasach i trenuje w biegach na orientację. To, że właśnie jesteśmy widoczni w Obornikach, to dlatego, że często wychodzimy z domu i wybieramy się na wspólne trenowanie i to nie są treningi, nie zawsze muszą to być treningi jakieś wydolnościowe. Najczęściej jest to rekreacja, ale też mamy sekcję Nordic Walking i ona tutaj jest bardzo aktywna na naszym terenie. Chcielibyśmy też ją wzmocnić i zwiększyć jej obsadę, także jeśli by ktoś miał ochotę dołączyć, to czekamy na Was.
1: Działalność grupy nie ogranicza się do tego, że startujecie w strojach klubowych, w barwach firmowych i reprezentujecie siebie podczas imprez biegowych na terenie gminy, powiatu czy jeszcze dalej. No ale no właśnie, też trenujecie. Jak te treningi u Was wyglądają?
0: Plan treningowy nie jest sztywny. U nas każdy biega wtedy, kiedy zagospodaruje na to czas. Umawiamy się na grupie, na mediach społecznościowych i wychodzimy z domu i po prostu umawiamy się w konkretnym miejscu na start i każdy biegnie taki dystans i w takim tempie, jakie sobie założył, jaki danego dnia czuje, że może zrobić. Przy okazji sobie rozmawiamy. Bardzo często jest to tempo tak zwane konwersacyjne. Biegamy. Jeżeli ktoś dołącza do nas nowy, to dostosowujemy trening, dystans i tempo do tej osoby lub osób, lub całej rodziny. Uczestniczą z nami nowe osoby i my się z tego cieszymy i nie ma dla nas problemu, żeby dostosować wszystkie warunki treningu do potrzeb nowego uczestnika. Dodatkowo, jeśli chodzi o taki już stały punkt w naszym tygodniu, to jest zawsze trening we wtorki, bez wyjątku. O godzinie 19 na bieżni Osir w Obornikach Śląskich. Mamy swoją bieżnię w Obornikach, co bardzo nas cieszy i tam zawsze o 19 można nas spotkać, dołączyć. Niekoniecznie musi być to trening tempowy, wymagający. Możemy sobie razem potruchtać na zewnętrznym torze, porozmawiać, poznać się. Dodatkowo na bieżni można się z nami umówić na trening w weekend, zapytać, kiedy biegamy. Zawsze biegamy w weekend. Na co dzień biegamy około 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. To wszystko zależy od tego, który z biegaczy do jakich zawodów się przygotowuje, czy ma okres może roztrenowania i nie myśli jeszcze o zawodach. To są biegi przełajowe, tutaj właśnie po naszych trasach Tychy z Górką, Oborygena, Kocura. Czasami sobie dostosowujemy ten dystans do aktualnej swojej dyspozycji i do planu treningowego.
1: Grupa biegowa Oborygeni promuje gminę uczestnictwem w wielu imprezach biegowych, ale też poprzez organizowanie takich wydarzeń. Od kilku lat organizujecie tak zwaną obornicką triadę. Co kryje się pod tą nazwą i jaki pomysł wam towarzyszył, tworząc właśnie taki cykl imprez biegowych?
0: Triada to 3 biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu Oborygen i w listopadzie Kocur. Te 3 biegi, triada wynikła z tego, że chcieliśmy zachęcić biegaczy, żeby uczestniczyli we wszystkich naszych biegach organizowanych przez nas z pomocą gminy przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.

0: Śląskich, żebyśmy się solidaryzowali w tych biegach, żeby każdy z biegaczy poznał wszystkie warunki tych trzech biegów, które organizujemy, wszystkie trzy trasy, żeby się z nami zgrał, żebyśmy się jednoczyli, żeby rodziny uczestniczyły w tych inicjatywach, bo w każdym z tych biegów jest bieg dla dzieci, żeby połączyć mieszkańców Obornik Śląskich i okolic we wspólnej aktywności. Przez pierwsze lata funkcjonowania triady około 40 kilku osób przebyło dystanse wszystkich trzech biegów w jednym roku. Wszystkich wymienię razem z dziećmi. Około 300 osób na Dyszce z Górką, 600 osób w biegu Oborygena i na Kocurze około 400 osób. Oczywiście mówię o osobach zapisanych. Natomiast w 2024 roku triadę ukończyło 90 kilka osób. W związku z tym mamy bardzo duży, wyraźny, dynamiczny wzrost zainteresowania wszystkimi trzema biegami.
1: Wiemy już, czym jest Obornicka Triada. Pomówmy zatem o poszczególnych biegach. Rok biegowy w Obornikach Śląskich rozpoczynacie Dychą z Górką. To marcowy bieg. Co możemy na jego temat powiedzieć? Czym on się charakteryzuje?
0: W marcu się spotkamy na Grzybku w Obornikach Śląskich. Pod Grzybkiem będzie umiejscowiony jak co roku start i meta biegu. To są dwie pętelki po 5 km. Można je zrobić, przemaszerować z kijami. To dla zawodników Nordic Walking. Można je przebiec. To jest bieg po trasie leśnej z przewyższeniem, sumą przewyższeń 107 metrów. Jest to bieg na początek sezonu. Bieg przełajowy, więc nie wymaga bardzo dużego przygotowania. Jeżeli ktoś chce spróbować z nami, powiedz nawet po raz pierwszy, wystarczą wygodne buty i wystarczy, że przetruchta z nami 5 km i ukończy bieg. Na końcu otrzyma medal, posiłek regeneracyjny, może uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Trasa jest taka pozytywna, ze względu na to, że na początku mamy dużo pod górkę, ale druga część tej trasy obejmuje sporo odcinków z górki, gdzie można wesoło się rozpędzić i na samym końcu jest podbieg, który wieńczy cały wysiłek i daje satysfakcję, ale już na finiszu mamy zbieg, gdzie możemy nadrobić parę sekund. Jest to trasa przełajowa, leśna, więc trzeba się liczyć z nierównościami, z naturalną, leśną drogą, ale nie jest to tak wymagający bieg jak trasa Kocura listopadowego.
1: W marcu otwieracie sezon, biegając w terenie, podczas biegu Dycha z Górką. Z kolei w sierpniu, można powiedzieć w środku lata, spotykacie się na biegu Oborygena i to już jest spore wyzwanie, zarówno ze względu na aurę, jak i na trasę, która czeka na zawodników. Trasę, która poniekąd za waszym wstawiennictwem przynosi nas troszeczkę w te klimaty australijskie. Dlaczego?
0: Sierpniowy bieg jest zawsze biegiem gorącym, australijskim. Jest wtedy dużo słońca i jest ciepło, więc dbamy o to, żeby was nawadniać. Mamy dwa stanowiska straży pożarnej, która uruchamia jeszcze dodatkowe nawodnienie z zewnątrz, a sama trasa rozpoczyna się na placu Mój Rynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Przewidziane na niej są dwa dystanse, 5 km dystans biegowy i 10 km dystans dla biegaczy i dla zawodników Nordic Walking, ale też dystanse dla dzieci, 150 i 800 metrów. Trasa przebiega przez drogi leśne, drogi szutrowe, tak samo jak Dycha z Górką ma dla nas i podbiegi, i zbiegi. Może być trochę piachu, dużo jest trawy, typowo leśne drogi, to wiadomo, z czym możemy mieć do czynienia, z korzeniami, kamieniami. Te odcinki szutrowe są proste, ale za to mają dla nas niespodzianki w postaci podbiegów i kończymy bieg w tym samym miejscu, w którym był start, czyli na placu Mój Rynek.
1: Oborygeni rozpoczynają rok biegiem terenowym, później dostają niezły wakacyjny wycisk podczas biegu Oborygena, a od kilku lat też spotykacie się właśnie na trzecim biegu, którym jest półmaraton Kocich Gór, tak zwany Kocur. No właśnie, od kiedy go organizujecie i tak naprawdę z jakim wyzwaniem mierzycie się jako biegacze, startując na starcie Kocura?
0: Kocura organizujemy od 2021 roku. Kocur to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. Kocur ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc, na trasie przełajowej, po drogach leśnych, częściowo po drogach asfaltowych, ale to są naprawdę bardzo krótkie

0: odcinki szutrowe też. Natomiast większość trasy przebiega po lasach, w polach. Trasa jest ta sama. Przewiduje właśnie dystans półmaratonu i dystans 15 km dla zawodników Nordic Walking. Jest to trasa wymagająca, natomiast można się z nami do tych zawodów przygotować. Zawsze realizujemy treningi przed kocurem dla zawodników, którzy się zapisali na bieg, którzy mają zamiar się zapisać na bieg, chcą wypróbować trasę. Mogą biec z nami przed zawodami i przetestować ten dystans i warunki tego biegu, ponieważ jest to wymagający bieg. Czasami jak popada, to zdarzają się odcinki w błocie. To jest już listopad. Pogoda jest trudna, trasa jest trudna, natomiast zabawa jest fantastyczna.
1: Obornicka triada. Trzy biegi. W marcu Dycha z górką, w sierpniu bieg Oborygena, w listopadzie półmaraton Kocich Gór, ten tak zwany kocur, który, jak słyszymy, z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę biegaczy i są powodem do dumy, myślę, dla waszej organizacji, dla organizatorów tych wydarzeń. To tak na koniec, jak by pani zachęciła naszych słuchaczy do tego, by właśnie wychodzili z domu, że najpierw po prostu, żeby się poruszać, pobiegać, a ostatecznie, żeby docierali na biegi, które organizujecie jako grupa biegowa Oborygeń.
0: Przychodzi wiosna i wyglądamy przez okno i chcielibyśmy coś fajnego porobić na zewnątrz, sami albo z rodziną, i często mamy pomysł na to sami, ale po dłuższym czasie warto by było, żeby poznać nowych ludzi przy okazji, żeby te treningi jakoś ułożyć, żeby ktoś nami się zaopiekował, poprowadził je albo coś zasugerował, jeżeli mamy jakieś pytania. Jeżeli w ogóle chcemy po raz pierwszy rozpocząć aktywność ruchową na zewnątrz i nie mamy na to pomysłu, to warto skontaktować się z Oborygenami. My pomożemy, doradzimy. Mamy wśród naszych Oborygenów instruktora biegania, instruktora Nordic Walking, instruktora pływania, gdyby ktoś chciał zabrać się za triatlon w amatorskiej wersji, bo mamy triatlonistów, mamy biegaczy górskich, mamy biegaczy ultra, mamy biegaczy rekreacyjnych, którzy przebiegną z wami kawałeczek do momentu, kiedy sami powiecie stop, wracam do domu na obiad, do dzieci, pogadamy, przebiegniemy się lasem przy śpiewie ptaków i to jest naprawdę fajne, jeśli ktoś nam ten plan w przybliżeniu, oczywiście bez jakichś sztywnych ram, ułoży na cały rok. Będziemy się wspólnie przygotowywać do Dychy z górką, do Oborygena, do kocura. Wśród naszych Oborygenów są osoby, które przebiegły Dychę z górką w niedzielnych butach i zostały z nami i biegają z nami. Przebiegły po prostu na próbę, nawet bez numeru startowego, wypróbowały tę trasę i przyłączyły się do nas już na stałe.
1: Najpierw zaczął biegać, później stworzył grupę biegową, która wspólnie trenuje i rywalizuje. Mowa o założycielu trzebnickiej grupy DTR Biega Mario Team, Mariuszu Franczaku, z którym porozmawiałem o jego miłości do biegania. Jak to się stało, że zaczął pan biegać?
2: Powiem szczerze, dziwna sprawa z moim bieganiem była taka, ja całe życie grałem w piłkę nożną. Natomiast bieganie, a piłka nożna troszeczkę się gryzie, bo bieganie to jest ruch jednostajny, troszeczkę nudny. Naprawdę na początku pierwsze osoby, które rozpoczynają z bieganiem, nie lubią biegać. Stąd też bardzo fajnie przystąpić od razu do jakiejś grupy biegowej, bo zgodnie z zasadą w grupie jest siła, bardzo łatwiej to bieganie w dłuższym okresie czasu polubić. Ja powiem szczerze, po pierwszym razie, kiedy wyszedłem na swój pierwszy trening, można powiedzieć, to, a namówił mnie do tego mój sąsiad, od razu powiedziałem, że drugiego razu nie będzie. Natomiast, jak widać, już biegam kilkanaście lat, polubiłem, a nawet pokochałem bieganie.
1: Co takiego jest w tym bieganiu, co pomimo tej początkowej niechęci wkręciło pana w ten sport?
2: Ja jestem osobą zadaniowcem i w momencie, kiedy to bieganie stało się dla mnie troszeczkę łatwiejsze, to bardzo fajnie znaleźć sobie cel w bieganiu, tak? Ja pamiętam, zapisałem się na swój pierwszy półmaraton w Wałbrzychu, założyłem sobie jakiś cel biegowy, jaki wynik chciałbym osiągnąć i od tego momentu chyba się zaczęło. Pamiętam, tego wyniku oczywiście nie udało mi się osiągnąć, no i zrobił się kolejny cel, tak? Kolejne założenie biegowe, kolejny wynik i tak się założyło. A w pewnym momencie bo mój sąsiad, ten, który mnie namówił do biegania, był maratończykiem, zresztą jest chyba w tej chwili w pierwszej trójce maratończyków, którzy przebiegli najwięcej maratonów w Polsce, planował realizować swoje takie marzenie biegowe, aby złamać 3 godziny w maratonie. To jest taka wisienka dla biegaczy amatorów. Projekt mi się bardzo spodobał, włączyło mi się takie właśnie marzenie biegowe.

0: głowę i powiedziałem sobie, na pewno w swoim życiu muszę te 3 godziny złamać. Pamiętam, znalazłem plan treningowy na złamanie tych 3 godzin i się zaczęło. I to był mój taki cel, do którego dążyłem bodajże 3 lata i po 3 latach ten cel zrealizowałem.
1: Od ilu lat pan biega i tak naprawdę na jakich dystansach? Czy są to maratony, półmaratony, czy raczej takie biegi krótkodystansowe?
0: Z racji mojego wieku ciężko mi już rozwijać i pracować na większe prędkości, dlatego gdzieś tam bardziej moje kroki skierowane są ku biegom długodystansowym, typu półmaraton i maraton. Na przykład będę spełniał swoje 2 marzenia biegowe. Pierwsze marzenie biegowe to jedno z pierwszych takie, które mi się gdzieś tam pojawiło. Wystartuję w Mistrzostwach Europy Masters w maratonie. Drugie marzenie to będzie start w jednym z największych maratonów na świecie, w Berlinie.
1: To jeżeli chodzi o marzenia, a sukcesy, z czego jest pan najbardziej dumny w tej swojej już kilkunastoletniej karierze biegaczej?
0: Ja nie mam talentu do biegania. Z racji, że jestem niski, mam bardzo krótkie nogi i takich rzeczy można byłoby wyliczać bardzo wiele. Natomiast jestem bardzo ambitny i powiem szczerze, wszystkie swoje marzenia, jeżeli chodzi o czasy, już zrealizowałem. Aczkolwiek w związku z tym, że jestem, tak jak powiedziałem, bardzo ambitny, to jeszcze z tych czasów, które udało mi się wyśrubować, coś będę próbował poprawić. A z których czasów jestem najbardziej dumny? Chyba z 2. Pierwszy to czas w maratonie, gdzie pobiegłem w Łodzi w czasie poniżej 2 godziny 48 minut. To jak na czas biegacza amatora i w moim wieku jest to naprawdę bardzo dobry czas. I złamanie 35 minut na 10 km. Także jak na biegacza amatora i na mój wiek to są naprawdę bardzo dobry czas.
1: Nie da się ukryć, że na co dzień dba pan zarówno o swoją formę, o swoje wyniki, no ale też o swoich podopiecznych, bo kilka lat temu w Trzebnicy powstała grupa biegowa DTR Biega Mario Team. Jaka jest historia waszej grupy?
0: Historia jest bardzo ciekawa, bo jak rozpoczynałem swoją przygodę z bieganiem, to powstawały grupy biegowe dookoła Trzebnicy, natomiast w takiej dużej miejscowości jak Trzebnica nie udało się nikomu tego zrealizować. I takie miałem też ciche marzenie. Rozmawiałem z kilkoma starszymi biegaczami, którzy biegają dłużej ode mnie, aby taką grupę stworzyć. No i chyba nagle przyszedł taki moment, żeby to zrealizować. Troszeczkę inaczej miało to wyglądać, ale summa summarum w 2020 roku postanowiliśmy, że tworzymy taką grupę w Trzebnicy, tym bardziej, że takie grupy już były dookoła naszego miasta, czyli w Prusicach, w Żmigrodzie, nawet w takiej małej miejscowości jak Szczytkowice. No i poszło. A jak poszło, zaczęło się od kilku osób, a w tej chwili grupa nasza liczy już 50 osób. Natomiast największym sukcesem chyba naszej grupy jest to, że są w niej osoby nie tylko z gminy Trzebnica, ale aż z 8 sąsiadujących Trzebnice gmin.
1: Co możemy powiedzieć o waszej grupie? Co was charakteryzuje? Czy tak jak w pana przypadku, są to zawodnicy długodystansowi, czy jednak krótkodystansowi? Jak to wygląda?
0: Na pewno naszą grupę charakteryzuje kolor czerwony. Wszyscy mówią, że kolor czerwony to szybki kolor, to tak w formie zabawy, ale na pewno można nas zobaczyć na zawodach, gdzie rzucamy się właśnie kolorem czerwonym naszych barw. Natomiast nasza grupa to jest grupa typowo amatorska. Nie ma w naszej grupie żadnych zawodowców. Jesteśmy grupą, można powiedzieć, niesformalizowaną, nie mamy żadnego stowarzyszenia. Głównym celem jest dobrze się bawić i gdzieś tam powolutku przekraczać swoje granice, jeżeli chodzi o bieganie, życiówki, czyli po pierwsze bawić się, a po drugie biegać szybciej.
1: No ale to samo nie przyjdzie. Pewnie musicie trenować. Jak to wygląda? Jak pracujecie nad tym, żeby każdy członek i członkini grupy mógł pobić te swoje rekordy życiowe?
0: Na pewno spotykamy się raz w tygodniu. W sezonie biegowym, kiedy jest ciepło, czyli wiosna, lato, jesień, mamy swoje treningi grupowe na stadionie w Trzebnicy. Natomiast w sezonie zimowym staramy się spotykać w Lesie Bukowym i tam budować bazę tlenową do tego, żeby dobrze się przygotować właśnie do startów wiosenno-letnich. Trening wygląda w ten sposób, że spotykamy się o określonej godzinie, robimy wspólną rozgrzewkę, najczęściej ja ją prowadzę i później po rozgrzewce każdy wykonuje gdzieś tam swój trening, który ma w swoim planie treningowym. Każdy biega praktycznie coś innego, bo każdy jest na innym etapie biegowym, każdy przygotowuje się do innych startów, bo inne treningi wykonuje się do biegu 5 km, a inne treningi wykonuje się do maratonu.

0: jak kształtuje się, powiedzmy, struktura wiekowa, płci w waszej grupie? Czy są to już tacy dojrzali zawodnicy, czy może są tam też seniorzy, albo osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, na przykład zaraz po szkole średniej? Jak to wygląda?
1: Paradoks jest taki, że biegacze amatorzy zazwyczaj zaczynają swoją przygodę z bieganiem bardzo późno. Czyli na przykład przychodzi moment, że o kurczę, trochę mam za dużo kilogramów i warto zacząć biegać. No i najczęściej przychodzi to w wieku 40+. I tak faktycznie jest w naszej grupie. Największą grupę stanowią osoby w kategorii IK40 i M40+, czyli 40-latkowie mamy w grupie 50-latków, natomiast mamy w grupie 3 młode osoby, które zaczęły swoją przygodę z bieganiem i to są faktycznie 15-latkowie, czyli taki młody narybek, bardzo utalentowani, ale takie sytuacje, że takie młode osoby, żeby garnęły się do biegania, jest bardzo, bardzo mało. Ogólnie młodych osób, nawet w Trzebnicy, patrząc, jeżeli trenujemy, biegamy po mieście, mało się spotyka. Dlatego bardzo cieszę, że takie 3 osoby w grupie mamy. Też trenujemy raz w tygodniu, spotykamy się, robimy trening trochę biegowy, trochę biometryczny, troszeczkę siłowy, bo z takimi osobami najważniejsze, aby się rozwijały, a mniej biegania. Mniej biegania, a bardziej rozwój.
0: Czy tylko ten, nazwijmy to tak potocznie, kryzys wieku średniego jest tym zapalnikiem zachęcającym do biegania? Czy są też zupełnie inne przypadki, że ktoś na przykład długo się zastanawiał, aż zaplanował na przykład start w biegu sylwestrowym, nie miał doświadczenia, zgłosił się do was, żeby wspólnie potrenować? Jaka ta droga poszczególnych zawodników była w waszej grupie?
1: Myślę, że jeżeli zapytać by każdą osobę z osobna, to każdy ma swoją historię. Ja na przykład zacząłem właśnie od biegania, gdzie założyłem sobie jakieś tam marzenie, że pobiegnę w biegu sylwestrowym. No oczywiście założyłem sobie jakieś tam założenie, jeżeli chodzi o cel czasowy i od tego się zaczęło. Natomiast jak rozmawiamy gdzieś tam między sobą, właśnie na treningach, spotykamy się wspólnie, to każdy zaczynał inaczej. Jedna dziewczyna, co na przykład rzuca mi się do pamięci, zaczęła biegać, bo siostra ją namówiła. Inna dziewczyna zaczęła biegać dlatego, że sąsiad cały czas biegał, wreszcie i mnie namówił, tak? Także każdy ma swoją historię, nie ma czegoś takiego, że wszyscy zaczynają biegać w tym samym momencie i na podstawie jakiegoś tam jednego czynnika.
0: Być może tym zapalnikiem w wielu przypadkach jest właśnie ta trzebnicka tradycja biegu sylwestrowego. No i właśnie o Trzebnicę chciałem zapytać, czyli o to, czy Trzebnica jest dobrym miastem do tego, żeby zacząć tutaj swoją przygodę z biegami. Wiadomo, teren nie jest zbyt prosty, jest dużo pagórków, ale czy mimo to da się tutaj właśnie w Trzebnicy taką przygodę z bieganiem rozpocząć?
1: Trzebnica jest pięknym miejscem do biegania. Tym bardziej bieganie to jest najprostsza aktywność sportowa, jaką można powziąć. Mamy piękne miejsca do biegania. Las Bukowy, w którym można biegać praktycznie cały rok. Mamy piękny stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarową bieżnią. Zresztą patrząc przez pryzmat nawet biegu sylwestrowego, w którym wzięło udział ponad 150 mieszkańców Trzebnicy, to pokazuje, że jest dużo biegaczy. Jest dużo biegaczy, nawet takich biegaczy amatorów, co też pokazuje po naszej grupie biegowej, gdzie mamy w grupie w tej chwili 50 osób, a to już jest spora ilość. Każdy z osób, które w Trzebnicy biega, z tego co ja widzę, szuka swoich ścieżek biegowych. Najczęściej to są chodniki, każdy gdzieś tam szuka swojej jakiejś takiej stałej ścieżki. Zresztą sam mam taką pętlę biegową koło stadionu, która liczy 1 kilometra, na której robię większość swoich treningów biegowych. Nie ma czegoś takiego konkretnego, bo niestety Trzebnica jest dosyć mocno zurbanizowana, jest dosyć dużo samochodów, ten ruch samochodów jest dosyć duży. Ogólnie biegaczom po mieście ciężko się biega. Ale mówię, no trzeba po prostu sobie radzić, nie wolno się zniechęcać, trzeba po prostu wyjść i w bieganiu jest najważniejsza zasada systematyczność, tak? Systematyczność. Im człowiek jest bardziej systematyczny, tym to bieganie bardziej wejdzie w krew i przyjdzie moment, że bieganie zacznie sprawiać przyjemność, a później bieganie staje się nałogiem.
0: O czym jako członkowie grupy DTR Biega Mario Team możecie zaświadczyć? Pytanie, gdzie ci, którzy na przykład słuchają teraz tej rozmowy, mogą się z wami skontaktować, żeby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem? Jak najłatwiej złapać do was kontakt?
1: Na pewno mamy swoją stronę internetową. Łatwo nas znaleźć, wystarczy wpisać DTR Biega Mario Team i wysłać wiadomość na Messengera, aby się skontaktować

0: ze mną, i bo treningi w tej chwili mamy zróżnicowane, raz w środę, raz w czwartek. Jeżeli taka osoba odezwie się przez Messengera, dostanie informację, o której i gdzie mamy trening grupowy. I wystarczy udać trening grupowy, nie trzeba być naprawdę szybkim biegaczem, bo mamy bardzo zróżnicowaną grupę biegową. Wystarczy przyjść i wszystko resztę załatwimy na treningu, pokażemy, co trzeba robić, jak się rozciągać, jak robić rozgrzewkę, i od razu na pierwszym treningu powiemy, co robić, co z nami biegać, na pewno będzie fajnie.
1: A jak do takiej wizyty na waszym treningu się przygotować, jeżeli chodzi o strój? Bo to też czasami jest taka bariera w głowie, a nie mam butów, nie mam bluzy, kurtki, nie wiem, jak się ubrać, mówiąc wprost, przed takim treningiem. Co by pan takim osobom poradził?
0: W bieganiu chyba najważniejsza rzecz to są buty biegowe. No, buty biegowe muszą być przeznaczone do biegania. No, nie można przyjść w butach takich, w których chodzimy do pracy. Nie polecam trampków, bo złe buty są najczęstszą przyczyną urazów i kontuzji. Także buty powinny być w miarę przeznaczone do biegania, natomiast pozostały strój to już jest naprawdę tak szeroki wachlarz do wyboru. Wystarczą zwykłe leginsy, jakieś tam spodnie dresowe, koszulka, najlepiej jakaś taka poliestrowa, żeby była oddychająca, na to zwykła kurtka i można biegać. Także najważniejsze buty, a reszta to już trzeba dopasować do warunków atmosferycznych.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych to oferta, którą dla amatorów i jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsosz na zachodzie przez Żmigród, Wiszni Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Czym jest tak naprawdę ta Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
2: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
1: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
2: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną rowerową. Mamy na obszarze naszym ponad 1500 km szlaków rowerowych. Te szlaki rowerowe wytycza się na istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, drogach gminnych, polnych, leśnych, bardzo często właśnie przez różnego rodzaju wioski czy miasteczka przebiegające. A drogi rowerowe, czasami też nazywane, albo bardzo często nazywane ścieżkami rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 km. I co to cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę, na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie. Ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Bardzo mnie, nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze napotykają spotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusice, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga, jak stół praktycznie, właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza polecona rodzinom z dziećmi i też był z drugiej strony problem przejazdu na część milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten milicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusice. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest tam, cały czas mówimy o drodze rowerowej, po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła z Wrocławia, przez Prusice, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
1: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej?
2: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały i tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez lasy, przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie, w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei, zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci. Jest bezpiecznie, nie ma samochodów. Jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości, czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
1: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie dolnośląskiej krainy rowerowej.
2: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach trzebnickich, czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach trzebnickich mamy przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy i tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów coraz częściej, dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest, także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie, na obszarze atrakcyjnym, turystycznie, z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy, i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, jest pięknie.
1: Co ważne, plusem dolnośląskiej krainy rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
2: W dolnośląskiej krainie rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie,

0: to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać. Może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować. Może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny. Ma dostęp do materiałów o regionie, może kupić właśnie mapy, przewodniki, pobrać aplikacje, dostać materiały bezpłatne, dzięki którym może się zorientować w ofercie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać, także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pitstopach, na pitstopy to jest taka infrastruktura do wypoczynku zlokalizowana bezpośrednio przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandale odporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu skorzystać.
1: Każdego dnia trafia na nasze stoły chleb, bo o nim mowa, wypiekany jest z mąki, najczęściej produkowanej przemysłowo, choć nie wszędzie. W powiecie trzebnickim funkcjonuje młyn, który od początku XX wieku mieli zboże na mąkę. Ten młyn znajduje się w Skokowej. O jego historii opowiedzieli nam gospodarze tego miejsca, Marek i Grzegorz Schneiderowie.
2: Historia waszego młyna sięga początków XX wieku. Jak się ona rozpoczęła?
3: Marek Schneider, właściciel. W 1955 roku mój dziadek dostał przydział na ten młyn. Miał go uruchomić ponownie, bo młyn był zdekompletowany i miał go tutaj prowadzić dla GS-u. No i po czym w latach 90. GS-y upadły i my dostaliśmy możliwość pierwokupu obiektu z racji, że tu też mieszkaliśmy, cała nasza rodzina. Wykupiliśmy młyn i tak od 90. bodajże 4. roku prowadzimy go już jako młyn Skokowa. Na początku Jerzy Schneider, czyli mój tata, też go prowadził i teraz ja od 2020 prowadzę go jako Marek Schneider, młyn Skokowy.
2: Ale sama historia tego młyna jako budynku jest znacznie starsza. Kiedy się zaczęła?
3: Tak, młyn powstał w 1901 roku, jest tak datowany bynajmniej ta część główna budynku, bo w późniejszych latach została dobudowana czyszczalnia i dom mieszkalny. Młyn jest po niemiecki, maszyny są oryginalne po niemieckie i technologia też została cały czas po niemiecka, bez zmian. Wszystko jest tak, jak było przed wojną i jak zostało to zaprojektowane.
2: Jak to się stało, że ten młyn właśnie trafił w wasze ręce? Bo ta historia rodzinna jest długa, jest też związana z doświadczeniem dziadków, pradziadków. Jak to wyglądało?
3: Tak, no my pochodzimy ogólnie z rodziny młynarskiej, gdzie pradziadek też prowadził młyn, był młynarzem, dziadek był wykształconym młynarzem po szkole młynarskiej. No i gdy po prostu dostał przydział na ten młyn, to tak zostało. Babcia też mieliła, prowadziła ten młyn. Później, jak już dziadzia umarł, no to tata przejął to, chociaż on przez całe życie, że jakbym pracował w kopalni w KGHM-ie jako mechanik, a tutaj po prostu z przypatrzenia, też z przyuczenia, bo też miał swój okres, że też pracował tu w młynie. No i tak teraz on mieli dla nas po prostu mąkę, no a ja z racji też 15 lat pracy w gastronomii zrezygnowałem z tego biznesu, żeby ich odciążyć też, no i też się uczyć już na młynarza.
2: Czyli można powiedzieć taka tradycyjna historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, tak?
3: Tak, zgadza się. Po prostu cała rodzina wstecz Schneiderów miała związane tematy z młynarstwem.
2: Historia tego obiektu sięga początków XX wieku. Co możemy o tym budynku, tej konstrukcji, tym sprzęcie powiedzieć? Wspomniał pan, że to wszystko po niemieckie. Jak wygląda zatem ten obiekt?
3: Budynek jest czterokondygnacyjny, ma piwnica, parter, pierwsze, drugie piętro i poddasze. Jeszcze w wcześniejszym czasie do młyna była doklejona cegielnia, która produkowała tu cegłę i dachówkę, ale już jak wracamy do tematu młyna, no urządzenia są stare po niemieckie. Młyn jest w technologii zawrotkowej, czyli co jest raz zgniecione i leci do góry, odsiewane jest i z powrotem grubsze frakcje są znowu przeciskane, zmielane właśnie na mlewnikach, a na drugim piętrze są odsiewacze, które odsiewają to i to cały czas krąży góra, dół, po prostu od ziarna, które jest całe do już do końca, do kaszy mannej, do mąki, do otrąb, gdzie są po prostu na tych trzech naszych zestawach mlewników są rozgniatane te ziarna i te frakcje na mniejsze.
2: Dzieje się to mechanicznie, czasami tak

0: Góra-dół, góra-dół biegacie?
1: Wszystko dzieje się mechanicznie. Ogólnie młyn jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi. Podnośniki są, które transportują między piętrami kubełkowe na pasach plecianych, które transportują po prostu tą lewo już do odsiewaczy. I ogólnie większość działa grawitacyjnie też i wszystkie spady są grawitacyjne, plus podajniki poziome, pionowe, które transportują ten produkt nasz.
0: Czyli jak rozumiem, gdy maszyny zaczynają żyć, są uruchamiane, cały budynek tak naprawdę żyje.
1: Tak, tak. Jest dosyć głośno. Na każdym piętrze są inne dźwięki. Taka jest prawda, bo różne maszyny różne dźwięki wydają. No i też dużo też trzeba chodzić i słuchać, bo nie wiadomo, jak się coś stanie, zmieni się dźwięk, no trzeba i zobaczyć, co się dzieje. Bo to jest takie nasze kontrolki jakby bezpieczeństwa i monitoringu całego obiektu, bo tu nie ma elektroniki, żeby monitorowała punkty, gdzie się coś zepsuło czy coś, tylko wszystko na słuch.
0: Wszystko dzięki waszemu doświadczeniu.
1: Tak, no lata doświadczenia po prostu robią to, że wiemy, gdzie, co, jak mogło się zepsuć, inny dźwięk jest, prawda, w którym miejscu to może być.
0: A jeżeli już dochodzi do takich awarii, jak sobie radzicie z naprawami, jeżeli ten cały sprzęt ma ponad 100 lat, są części zamienne, czy wszystko jednak musicie ręcznie naprawiać, sztukować?
1: No i tak, bo niektóre części są dostępne, bo jakby nie patrzeć, technologia od tamtych czasów się trochę zmieniła, ale podstawy są dalej dostępne, typu kubełki czerpaków, czy koła zębate. Są firmy w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie dorabiają takie rzeczy też. Trochę ślusarstwa gdzieś tam dostępnego, tokarstwa, prawda? Coś dorobić samemu, coś przyspawać i tym podobne. No to tak to się odbywa.
0: Dużo podobnych młynów jest w Polsce?
1: No wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, chociaż też jest ich też regionalnie, że wskrzeszają się i zaczynają produkować ten naturalny produkt, niestandaryzowany, czyli bez dodatków obcych, tylko to jak ziarno, taka jest mąka, tak jak my to zawsze robiliśmy.
0: No właśnie, przejdźmy do tego produktu, do mąki i pochodnych. Jak wygląda proces mielenia mąki od ziarna właśnie do gotowego produktu?
1: Ziarno przyjmujemy od lokalnych tutaj zaprzyjaźnionych rolników, z którymi mamy jakby taką umowę ustną, że po żniwie sprawdzamy jakość tego zboża, to jest po pierwsze, wysyłamy próbki na obecność pestycydów, badamy jakościowo parametry tego zboża, no i później przyjmujemy cyklicznie, mamy magazyny zbożowe tutaj z tej strony, te takie nieduże. Zboże jest dwukrotnie czyszczone przed przemiałem, na wialni oczyszczalni, na łuszczarkach, po czym jest poddawane produkcji, czyli mielenia na 6 zestawach mlewników. Mlewniki składają się z 2 stalowych wałków, wszystko się rowkowanych, które rozgniatają zboże, po czym wędruje na, tak jak mówiłem, na drugie piętro podnośnikami i tam jest odsiewane. I z każdej frakcji możemy odebrać inny rodzaj mąki.
0: No właśnie, co produkujecie? Jakie gotowe produkty można u was dostać?
1: Produkujemy mąkę pszenną, żytnią, w tym momencie jeszcze to są nasze podstawowe produkty, ale dodatkowo jest też mąka orekiszowa, mąka z płaskórki, mąka z samoprzy czasem. Jeśli ją gdzieś tam pozyskamy zboże, to tak to produkujemy. Dodatkowo jeszcze sprzedajemy olej, który tłoczymy też tutaj u nas na miejscu, plus dodatki do pieczenia chleba, które mamy od zaprzyjaźnionego pana z Lubelszczyzny, który nam przysyła typu słonecznik łuskany, dynia łuskana, siemię lniane i tym podobne produkty. Mąki znowuż też mamy typy różne, czyli od mąki białych do mąk przez mąki jazowe, przez kaszę manną, otręby dodatkowo też, więc gama produktów jest bardzo duża.
0: Wspomniał pan o oleju, jak rozumiem, to nie te same maszyny. Do tłoczenia. Jak zatem produkujecie olej i jaki?
1: Nie te same maszyny. Mamy tłocznię ślimakową, niedużej wielkości, prawda? Więc to też nie jest olej masowo produkowany, że jakby bardziej tak manufaktura też kolejna, bo produkujemy mało tego oleju, on jest zawsze świeży, przechowujemy go w lodówce. W tym momencie mamy w ofercie olej rzepakowy, lniany i słonecznikowy.
0: Często pan wspomina o tym, że patrzycie na jakość produktów, na to, żeby był on lokalny. No właśnie, skąd bierzecie te ziarna? Wspominał pan o lokalnych rolnikach, to są tutejsi rolnicy z gminy Prusice, z powiatu Trzebnickiego.
1: Trzebnickiego większość jest, bo pszenicę pozyskujemy z Pawłowa Trzebnickiego. Od paru lat, jakby nie patrzeć, współpracujemy z gospodarzem. W ostatnim czasie też i z Wilczyna pobieramy żyto. Też pan uprawia stricte na upał tego pod nas żyto. No i orkisz i te praziarna to pozyskujemy z okolic.
0: Czym różni się taka mąka

0: wasza, rzemieślnicza, tak to nazwijmy, od tej, którą możemy dostać w sklepach, w marketach, czyli od tej, powiedzmy, masówki.
1: No, nasza mąka jest trochę inaczej produkowana, ze względu takiego najbardziej prostego, że stawiamy na jakość ziarna. Jeśli jest dobre ziarno, to będzie dobra mąka. Pozyskujemy dobrej jakości ziarno, więc jesteśmy w tym momencie spokojni, że będzie dobra mąka, a młyny przemysłowe mogą sobie pozwolić na skup ziarna gorszych parametrów, gdzie później tą mąkę zestandaryzują, czyli dodadzą suchego glutenu, enzymów, różnych dodatków takich, bo jest ich po prostu mnóstwo z tego, co wiemy. Ludzie odczuwają bardzo strukturę naszej mąki i w porównaniu do sklepowej mówią, że jest bardziej lekka, jest mniej zbita, nie byli się tak i tym podobne. No i zapach wypieków też jest o wiele inny.
0: Wspomina pan wypieki, pomówmy zatem, do czego się ta wasza mąka nadaje? Czy ma jakieś specjalne zastosowania, czy każda gospodyni domowa z waszej mąki będzie mogła stworzyć pyszne wypieki czy posiłki dla rodziny?
1: W tym momencie w gamie naszych produktów mamy tak dużo ich, że każdy dostosuje do swoich potrzeb. Od mąk właśnie jasnych, niskiego typu tam 500, 750, czyli jasne te mąki, do wypieków cukierniczych, ciast, biszkoptów nawet, czy tam drożdżówek, bułeczek, po mąki jazowe, które się nadają do chlebów jazowych ciemnych i żytnia mąka tak samo, chleb na zakwasie i jasna i ciemna, więc naprawdę jest bardzo duży wybór. No i mamy grono klientów, którzy wracają do nas, zakupują tą mąkę i mówią, że inne już nie chcą ze względu, że jest taka, jak to było kiedyś mąka.
0: A kto jest waszym klientem? Komu sprzedajecie te wyroby? Czy są to właśnie odbiorcy indywidualni, czy jakaś gastronomia, hotele, taki odbiorca, powiedzmy, masowy?
1: Stawiamy bardziej na klienta indywidualnego, czyli klient może do nas przyjechać, zakupić u nas mąkę na miejscu, plus dodatkowo wysyłamy produkty na cały kraj firmą kurierską. Plus dodatkowo jeszcze, jak to mówią, no jeszcze dostarczamy do sklepików z żywnością regionalną i nie tylko, też i kawiarnie we Wrocławiu, czy tam restauracje niektóre, które też pieką chleb i się w takie rzeczy bawią, cukiernie, mikropiekarnie, do których też dostarczamy produkty.
0: Tworzycie mąkę rzemieślniczą, to nie jest ta masowa produkcja. Pytanie zatem, co jest waszą przewagą na tym rynku, już tak patrząc szerzej?
1: Przewagą jest stawianie na jakość. Nie na ilość, tylko na jakość, wie pan. No, stawiamy na jakość ze względu, że też nie chcemy klientów, którzy by chcieli tam tonę, dwie tony mąki tygodniowo od nas brać, tylko bardziej skupiamy się na kliencie, który przyjedzie raz w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu, po prostu kupi u nas produkt i jest zadowolony, niż robić masówkę, bo trzeba dużo wyprodukować, nieważne jakiej jakości. Nie, my stawiamy na jakość.
0: Da się z tego wyżyć? Jeżeli to jest takie małe, rodzinne przedsiębiorstwo, zabytkowy młyn, rzemieślnicza produkcja?
1: Tak, da się z tego wyżyć, ze względu też, że jest ten obiekt własnościowy, więc nie ma tu obciążeń czynszowych zbyt wielkich, więc ceny prądu, no, są wysokie, no ale to też oddziałuje na cenę produktu. Produkt jest nieznacznie droższy, ale znowu jest jakościowo o wiele wyższy. No ale też świadczy o tym, że stawiamy też na jakość i na tą mniejszą ilość, więc jak to mówią, no nie narzekamy na ilość klientów, która też powoduje, że nam się to cały budżet spina.
0: Która z mąk, czy z tych wszystkich produktów, które pan tutaj tworzy, jest pana ulubioną i do czego ją pan wykorzystuje?
1: Moją ulubioną jest mąka pszenna typ 500, czyli najbardziej uniwersalna do wszystkiego, rzekłbym. Chociaż też lubię mąkę żytnią i mąkę orkiszową, z której pieczemy w domu chleb na zakwasie żytnim. Ale mąki pszennej najwięcej i się sprzedaje, bo to jest najbardziej uniwersalny produkt, od pierogów przez naleśniki, bułeczki, biszkopty i inne rzeczy, gdzie najbardziej potrzebna mąka w domu, taka jest prawda, i największe spektrum ma zastosowania.
0: A te bardziej zdrowsze, tak to nazwijmy, właśnie orkiszowa, żytnia, też ma swoich klientów? Czy widzicie, że konsumenci patrzą chętnie już w tę stronę, szukają zdrowszych mąk?
1: Tak, w tym momencie jest taki kierunek, że klienci jednak bardzo dużo kupują mąk ze starych odmian zbóż, typu właśnie orkiszowa, z płaskórki. Bardzo nam się szybko mąka wyprzedała, bo mieliśmy zapas ziarna przewidziany na sezon, ale no niestety w połowie sezonu naszego się skończyło. Dlatego też staraliśmy się tą lukę ludziom wypełnić i wrzuciliśmy, pozyskaliśmy ziarno z Samoprzy, też jeszcze starszej odmiany pszenicy, gdzie też bardzo ładnie się sprzedawało i ludzie byli zadowoleni.
0: Macie młyn, macie mąkę, nie myśleliście o tym, żeby pójść za ciosem i może otworzyć własną piekarnię, produkować własne pieczywo?
1: Wie pan co, no w tym momencie produkcja i operacja całego młyna z

0: Zajmuje nam tyle czasu, że noc jeszcze zostaje nam do spania po prostu, a nie do pieczenia chleba dla innych ludzi. Dlatego też namawiamy też ludzi, żeby skorzystali z warsztatów w strefie edukacji, nauczyli się samemu piec chleb, a nam po prostu będą dla nas klientami, bo będą kupować u nas dalej produkty, a dodatkowo sami w domu zrobią ten chleb zdrowy, dobry, domowy. Bardzo dużo osób po warsztatach wraca i piecze chleb.
1: Mielenie zboża to tylko część waszej codziennej działalności, bo od kilku lat prowadzicie też wspomnianą już strefę edukacyjną. Co was skłoniło do tego, żeby rozszerzyć działalność i uczyć właśnie najmłodszych prusiczan, dolnoślązaków, Polaków miłości do mąki, do zdrowej żywności?
2: Grzegorz Schneider, właściciel strefy edukacji Młyn Skokowa. Faktycznie, gdzieś od 7 lat prowadzimy taką strefę edukacji Młyn Skokowa przy Młynie. Na początku to był taki pomysł szalony, że zobaczymy, czy będą chętni, czy jakieś szkoły, dzieciaki przyjadą, oprowadzimy ich po młynie, zrobimy z nimi jakieś proste pieczywo, przygotujemy jakiś plac zabaw, później jakieś ognisko, może jakiś piknik. No i faktycznie okazało się, że pomysł był trafiony. Gdzieś tam najpierw pocztą pantoflową to się rozeszło tutaj po okolicy, po gminie. Też zaczęliśmy współpracować z gminą Prusice. Oni nam troszkę pomogli w tym, żeby ten biznes rozkręcić. No i poszło. Poszło tak mocno, że mamy obłożenie jakby już 100%. Biznes jest troszkę sezonowy, bo trwa od początku wiosny do wakacji, jak już dzieci kończą szkołę, a później zaczynamy znowu we wrześniu i kończymy nawet w grudniu pieczeniem pierników. Pełno grup, dużo telefonów, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że faktycznie trafiliśmy w ten element, gdzie wypełniliśmy taką lukę jakby edukacji żywnościowej, spożywczej. Ja też szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie poza młynem, tutaj na co dzień pracuję we młynie. Teraz moja żona jakby przestała pracować w korporacji i pracuje w strefie edukacji i to ona głównie prowadzi te warsztaty. No i z tymi dzieciakami super nam poszło, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że gdzieś tak od 20 lat pieczemy w domu chleb, wyrobiliśmy sobie warsztat i stwierdziliśmy, że może zaczniemy się dzielić tą wiedzą z dorosłymi, znajdziemy jakby nowych klientów i faktycznie, tak jak tutaj mój brat też mówił, pojawiła się cała masa klientów, którzy przyjeżdżali tutaj po mąkę i pytali o to, czy nauczymy ich piec chleb. Więc próbowaliśmy zrobić takie warsztaty, jedne, drugie, trzecie. Teraz mamy raz w miesiącu takie warsztaty, plus weekendy dla jakichś firm czy zorganizowanych grup. I ludzie przyjeżdżają, uczymy ich robić pieczywo.

0: wracają. To też taki rodzaj marketingu przez edukację. Wychowujemy sobie tych klientów. Później się okazuje, że kolejne pokolenia już przyjeżdżają, tak? Przyjeżdżali rodzice, teraz przyjeżdżają dzieci, które też chciały się nauczyć piec chleb. My mamy z tymi ludźmi też fajny kontakt. To jest tak, że oni nie są dla nas anonimowi. Jest często tak, że my się znamy. Już później się nawet zaprzyjaźniamy. Zawsze jest tak, że po tych warsztatach mogą do nas zadzwonić. Mogą zapytać o coś. To nie jest tak, że wie pan. Skończony kurs, do widzenia. Wracacie do domu, już więcej nas nie interesuje. Także tutaj relacje się też tworzą i z tymi klientami w Młynie i z tymi warsztatowymi.
1: Pomówmy o tym, co spotka tutaj. Trzymajmy się tych najmłodszych konsumentów. Gdy przyjdzie do was wycieczka szkolna, przedszkolna, jak ten czas spędzony u was wygląda?
0: No najczęściej są to grupy takie szkolne bądź przedszkolne. 1-3, powiedzmy tam 4 może. Dzieciaki przyjeżdżają z reguły autobusem, chociaż do nas wyjątkowo można przyjechać pociągiem. To jest też dodatkowa atrakcja dla takich dzieci. Zdarzają się takie grupy. Zaczynamy z reguły od zwiedzania młyna. To jest 45 minut. Wszystko jest dostosowane do wieku i jakby percepcji tych dzieci. Nie wchodzimy w jakieś techniczne szczegóły, tak żeby one zrozumiały, co my tutaj robimy. Po tych 45 minutach mamy z reguły przerwę na drugie śniadanie. Lepiej się pracuje, lepiej się myśli, jak jest się najedzonym. I przechodzimy na warsztaty, na których wypiekamy podpłomyki. Takie proste pieczywo, mąka, woda, sól. Dzieciaki wyrabiają to ciasto, formują. My im później je pieczemy. One w tym czasie mają czas wolny, mają czas na zabawę. Stworzyliśmy taki duży leśny plac zabaw z labiryntem, z przeszkodami, z tyrolką. To największa atrakcja chyba. Jakieś tam trampoliny, małpi gaj. Dużo zielonego terenu. Jest gdzie pograć nawet piłkę. Jak już upieczemy podpłomyki, są gotowe. Każdy przychodzi, odbiera swój podpłomyk, pakuje do woreczka, ma już pamiątkę z naszej wycieczki. A jak jest grupa, która chce dłużej zostać, no to przygotowujemy piknik. Zawsze jest jakaś kiełbaska, pieczywo, dodatkowa godzina, tak, spędzona u nas, dodatkowa godzina dla dzieciaków na zabawę, a przy okazji obiad. I tak od 10 mniej więcej do 14 spędzają u nas czas.
1: Czy jesteście dumni z tego?

0: Którzy chcieliby kupić mąkę, ale nie wiedzą jaką. Pierwszy raz są tutaj, bardzo fajne rozmowy czasami wychodzą. A druga rzecz, praca z dzieciakami. To mi wielką satysfakcję sprawia. Ich uśmiech, to jak one funkcjonują w grupie i na sam koniec jak żegnamy się i przybijają piątkę i mówią: proszę pana, najlepsza wycieczka na jakiej byliśmy. Ja mówię: ale gdzie byliście? A byliśmy w Krakowie, byliśmy w Warszawie, tu byliśmy i tam. Ale tutaj najbliżej nas, lokalnie, okazuje się najlepsze miejsce, no bo po prostu serce rośnie, człowiek zadowolony i ma energię do robienia tego dalej, wymyślania czegoś jeszcze na kolejne dni.
1: Widzicie, że ci mali, czy też ci dorośli konsumenci po warsztatach, po czasie spędzonym w Munie, wracają po wasze produkty i na przykład mówią, że już nie kupujemy tej mąki ze sklepu, tylko jednak wolimy przyjechać tutaj i wasz produkt przywieźć do domu?
0: Zdarza się, wie pan, zdarzają się takie sytuacje, że po wycieczce przyjeżdżają tutaj do Muna rodzice i mówią: bo mój syn był na wycieczce u was, upiekł pod płomyk i przywiózł super ekstra, to my stwierdziliśmy, że przyjedziemy do Młyna i kupimy sobie mąkę, też będziemy coś tam piec i robić jakby w ten sposób, także też jesteśmy zaskoczeni, przyciągamy nowe osoby, te nowe osoby później kolejne, nie rozdajemy tutaj ulotek i nie stawiamy wielkich billboardów, tylko coś dajemy, tak, uczymy tych ludzi i oni już są świadomymi klientami, którzy wiedzą co wybierają.
1: A gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany, to jakby pan zachęcił do tego, żeby właśnie zamiast tej sklepowej, marketowej mąki zaryzykować być może, zamówić waszą mąkę.
0: Nasze produkty są po pierwsze w 100% z ziaren zbóż. Zboże jest przebadane na obecność pestycydów, również jakościowo, także wiemy, że parametry tego zboża są optymalne do robienia wypieków. Kolejna kwestia, współpracujemy tylko z lokalnymi producentami zbóż, rolnikami tutaj z Dolnego Śląska. To zboże nie jedzie z drugiego końca świata do nas, znamy tych ludzi, także tą mąkę robimy tak, jakbyśmy robili dla siebie. To też nie jest tak, że my produkujemy mąkę i jej nie jemy. My codziennie pieczemy sobie z niej chleb, robimy naleśniki. Robimy to z sercem, tak jakbyśmy robili dla siebie. Tak samo chcemy, żeby nasi klienci to odczuli, że tam jest właśnie to serce, to nasze zaangażowanie. Staramy się myśleć lokalnie i to też nam pomaga budować relacje z tymi ludźmi tutaj z okolicy. Jesteśmy dla nich takim pewnym miejscem, że wiedzą, że jak przyjadą, to zawsze kupią dobrą mąkę. Nie ma tutaj loterii. Wiedzą, czego się spodziewać po nas. Nie jesteśmy przypadkowi. Jesteśmy tutaj od wielu, wielu lat, już z pokolenia na pokolenie. Niektórzy przyjeżdżali do naszych dziadków, do naszych rodziców, teraz przyjeżdżają do nas.

0: nikt masz tańczyć. A ja nie znam żadnych kroków.
1: Nie znam.
0: Masz oczy jak Atlant.
2: A ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz. Ale może gdzieś to miłość jest.
0: Piękna, zakocha się w bestii. Będziemy
2: wybaczyć.

0: Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.